mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc,

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Przed nami kolejny październikowy dzień. Czas na środę. Na razie chłodno, ale potem zdecydowanie lepiej, bo przymyskie i podprzymyskie termometry mają nam pokazać od 20 do 22 stopni. Dobra aura to też świetna okazja do odnowienia oznakowania na drogach. Dziś takie malujące ekipy m.in. na Wybrzeżu Jana Pawła i na Komisji Edukacji Narodowej.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejna grupa kilkunastu rakiet wleciała w ukraińską przestrzeń powietrzną. Eksplozje słychać w Połtawie. Wcześniej rakiety balistyczne uderzyły w Kijów. Zginęły 2 osoby. Rosjanie zaatakowali też Zaporoże i Dniepr. Trwają akcje ratunkowe. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument może uchronić politykę przed zatrzymaniem i aresztem, jeśli wróci do Polski. Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ukrywa się za granicą. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
2: Studenci Politechniki Wrocławskiej pokazali najnowszy model łazika marsjańskiego. Nad projektem pracowało 60 osób. Maszyna kosztowała $22 000. Nowy łazik ma innowacyjne podwozie i układ jezdny. Poprzednia wersja zdobyła już ponad 20 medali na całym świecie, a teraz studenci chcą powalczyć z najlepszymi podczas zawodów w USA, Turcji i Polsce.
0: SK Przemyśl. News.
1: Krzysztof Pomorski. Prowadzą w szkołach pogadanki na temat przemocy. Promują też ideę uważnego rodzicielstwa. To przemyscy policjanci, którzy dołączyli do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
4: Koncentruje się na wspieraniu ludzi w reagowaniu na przemoc wobec najmłodszych, promowaniu idei uważnego rodzicielstwa, promocji rozwiązań na rzecz ochrony dzieci i uwrażliwieniu społeczeństwa na problem krzywdzenia dzieci.
1: Mówiła Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Kampania potrwa w całej Polsce, w tym także u nas w Przemyślu i powiecie przemyskim do 19 listopada.
0: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
5: No i hej, no i cześć, no i środa, dzień dobry. Dzisiaj otworzyłem oczy, słuchajcie, i pierwsze co zobaczyłem, to mojego psa chudego. Leżał na plecach, a ja widziałem jego wewnętrzną stronę, więc wiecie co widziałem.
6: No, ja przez pierwsze 5 minut po otwarciu oczu muszę płacić tak zwane frycowe i miziać właśnie w tych okolicach, o których ty wspominałeś.
5: Jankes podobno śpi w samochodzie i widzi właśnie czerwone światło na ostatnim skrzyżowaniu pod radiem, zaraz będzie.
6: No, trzeba było od razu w nim spać, wtedy byłoby łatwiej. A jak jest u was? Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po otworzeniu oczu? Nagrywajcie się na jaskowego messengera lub dzwońcie na 664-402-302.
7: Idę obudzić Jankiego.

0: Czerwone, zielone. Dzisiaj wszystkie światła u mnie na czerwono. Ja się obudziłem, od razu czerwone światło zobaczyłem.
1: Ty, kolega, jak w kasynie normalnie. Wszystko na czerwone, wszystko na zielone.
0: Co ty robiłeś w kasynie, że wiesz, jakie są kolory?
1: Byłem, kiedyś byłem.
2: Ja
1: bardzo, bardzo dawno temu.
2: Obok przechodził.
1: To był ostatni raz w moim życiu, jak miałem pieniądze. I potem już koniec.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy pytanie, co robicie jako pierwsze po otworzeniu oczu? Jedno już wiemy na pewno.
0: Są dwie wersje.
2: Że nasi słuchacze na pewno po otworzeniu oczu nie dzwonią do radia jako pierwsze. 664-402-302, bo nagrywają się na eskowym Messengerze, ale jeszcze nikt nie zadzwonił.
3: Dzień dobry, Eska. Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu, to wyłączam budzik. Pozdrawiam.
0: Ale grzeczny słuchacz ładnie powiedział. Słyszałeś, Wiktor?
1: To jak podaliśmy ten numer telefonu, to proszę, kto zrobi pierwszą rzecz i to będzie telefon do Eski. 664-402-302. Kto będzie pierwszym na żywo słuchaczem dnia?
0: Damy coś. Ja dam łyka kawy na przykład, jakby co.
1: Już, dzień dobry, halo, tu radio.
4: Halo, halo.
0: Dzień dobry, jesteśmy na żywo, co u ciebie?
4: Wracam właśnie ze zmiany nocnej, idę spać, miłego dzionka.

0: Hej, hej, jesteśmy z samego rana, w środę 7 października. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranny brasowanie.
2: Jadziula, zanim przejdziemy do meritum, jaka była pierwsza rzecz, jaką zrobiłaś dzisiaj po przebudzeniu? To tak w temaciku dnia.
1: Stawiłam wodę na herbatę.
2: To
1: nie na herbatę, tylko na kawę. Przepraszam.
0: No dobrze, słuchajcie, to ja mam teraz tutaj coś jeszcze, bo jest tytuł z pierwszej strony dzisiejszego faktu. I teraz pytam. No i chyba to już jest odpowiedź, która do mojego pytania. Kto? Która? Bo to jest o was, dziewczyny. Aha. Miała liczne romanse.
3: Okej.
0: Są dwie dziewczyny w studiu Radia SK.
3: Ja no dzisiaj na 3-4 musimy razem zakasłać. 3-4.
0: No to nie o was. No dobra, to nie.
4: To nie o Maryli Rodowicz, co?
3: Ale faktycznie, że gdzie się nie wejdzie w newsy, to zawsze wyskakuje mrożona pizza Książula.
0: No i tak.
3: No.
0: To o tym też trąbią wszędzie, no.
3: To taki youtuber, Jadziula, kojarzysz?
1: Nie.
0: A ten placek kojarzysz?
3: Pizza.
1: Tak. No. Te kojarzę, ale Księżula nie.
3: A wiecie, ile to ma kalorii?
4: 1700!
0: Nie, wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Rzeczywiście,
1: jakie
0: dobra.
1: Są?
0: Jest pizza Książula. No, ja jeszcze nie miałem okazji, nie jadłem. Kama cały czas na siebie. Na siebie oczywiście.
4: Przestańcie kaszleć, ludzie.
0: Ale jest pytanie, no.
4: Jest prośba, Jadzia, żebyśmy zamiast tej tłustej pizzy, tej mrożonki, zrobili coś prostego i zdrowego. Coś takiego, co Jankes nawet da radę, że nawet Wiktor da radę.
1: To tak.
0: O.
1: Bierzcie szklankę z wrzątkiem, wrzucacie torebkę z herbatą, to jest na poziomie trudności Wiktora i Jankesa.
3: To prawda, dadzą radę.
0: Dziękujemy.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Ja chciałam dodać, że Jankes jest taki pro, że nawet wrzuca cytrynkę.
0: Tak.
1: A no tak.
0: Dokładnie. Ja herbatę, Wiktor prąd i mamy wszystko, komplet. Tak.

0: 25 minut po godzinie 6. Tutaj SK, za chwilę newsy u nas.
1: No właśnie, i w newsach będzie o tym, że nic nie widać.
0: No to ludzie, zakładajcie odblaski, żeby było widać.
2: Tak, to jest ważne, zakładajmy odblaski. Naprawdę, no, sporo jest osób teraz niewidzialnych.
1: Jest jeszcze inna opcja. Można po prostu nie wychodzić z domu.

0: Reklama.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Ser kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października, kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Z każdą godziną w Przemyślu, okolicy naszego miasta, ale i ogólnie na Podkarpaciu ma być coraz cieplej. Potem termometry pokażą od 20 do 22 stopni, czyli całkiem sympatycznie mimo jesieni i października. Jutro podobnie, a w piątek na odmianę pochmurności deszcz i tylko 12. Na szczęście sobota znów pogodna i cieplejsza.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Polskie wojsko podrywało myśliwce. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operują wojskowe samoloty. Systemy obrony powietrznej są w stanie gotowości. Działania mają charakter prewencyjny, a polskie dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. Kierowcy, uważajcie na gęste mgły. IMGW wydało ostrzeżenie dla centralnej, północnej i północno-zachodniej Polski. Widoczność może spadać poniżej 200 metrów.
16: SK Sport News.
15: Pożegnanie legendy futbolu. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. W Buenos Aires Argentyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił gola i zaliczył dwie asysty, a po meczu kibice długo skandowali jego nazwisko. Messi zagrał w barwach Argentyny 208 razy, strzelił 126 goli. Nie kończy jednak karierę piłkarza, nadal będzie występować w Interze Miami.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Ale widzieliście, jak Messi dostał kopertę na koniec?
20: No nie widziałam, ale ekstra.
19: Ale po co mu kopty, że z kasą wszystko się zgadza, no?
21: To jest taka tradycja, 1000 zł w kopercie to najlepszy prezent.
20: Dzień dobry, wam mówimy oczywiście.
19: Proszę bardzo, Kamcia, mam dla ciebie też kopertę.
20: Mhm.
19: Ale zaraz, tam miało być 1000 zł.

0: A wiecie, co ja dzisiaj zrobiłem, jak się obudziłem? Mhm. To też można chyba zaliczyć do zrobienia. No. Zrobiłem myślenie o was.
1: O,
0: naprawdę. Także wy pewnie już w drodze, a ja właśnie wstaję.
1: Ja się pokapowałem, że jest jeszcze jedna rzecz, którą ja w ogóle robię przed otwarciem oczu.
2: Nie wiem,
1: zawsze jest ten moment.
0: Nie mów tego.
1: Kiedy muszę po omacku dotrzeć do toalety, wymacać wejście do drzwi i nie otwieram oczu, żeby jeszcze wrócić na krótką drzemkę.
2: Naprawdę?
0: A tam wchodzi do łazienki, a tam kot.
2: I kubeta. To powiedział? No dobra, sprawdzam w takim razie, co u was, co wy robicie jako pierwsze zaraz po otworzeniu oczu.
3: Cześć, tutaj Łukasz z tej strony, właśnie jadę motocyklem i pierwsze, co widzę zawsze po przebudzeniu, to przepiękną swoją żonę.
1: Najważniejsze w tym zdaniu jest słowo swoją.
2: Nie, Wiktor, najważniejsze w tym zdaniu jest żoną.
0: Nie, Wiktor. Najważniejsze jest to, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie.
4: Reklama. Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza! Up, up do kina!
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowa Dzielnica.pl.
12: I po reklamie.

0: Fea, o czym i o kim dokładnie śpiewa, nie wiem, ale wiem, o kim na pewno nie śpiewa. Na pewno nie śpiewa o polskich piłkarzach. Dziękuję za wypowiedź. Proszę.
1: Michał.
2: SK budzi w urodziny.
1: Michał, to też takie trofeum.
3: Tak, dokładnie. Dzień dobry, Michale, jesteś?
4: Dzień dobry. Cześć,
3: Michał.
4: Jak się macie?
3: No, się mamy, dobrze. Ale nie o nas. Dzisiaj twoje urodziny, to o tobie dzisiaj jest dzień. 7 października. Mama kiedyś ci mówiła, o której ciebie urodziła?
4: Gdzieś około 14.
3: A nie, to się rozłączyło. To tak.
1: Słuchaj, ty dzisiaj kończysz 39 lat. Jak się czujesz na rok przed 40?
3: Gdzie cię boli?
4: Wspaniale, jak może być jeszcze lepiej?
3: Słuchaj, czy dalej kochasz swoją żonę tak, jak kochałeś?
4: Z całego serca.
3: Uwaga, bo twoja żona jest z nami w studiu Radia SK. Przywitaj się. Przywitaj się.
5: Ona ładniejsza ma głos, Kama.
3: No, Kama to nie. Żona Kaka.
1: Dzień dobry.
3: Jak pani ma na imię?
1: Kasia.
3: Pani Ka... Słuchaj, żona twoja jest w studiu, posłuchaj, co Kasia ma do powiedzenia.
1: Michał, dziękuję, że jesteś. Za twoje wsparcie, troskę, cierpliwość i za to, że mogę iść przez życie właśnie z tobą. Przy okazji wielka prośba, sprzątaj skarpetki i zmywaj naczynia. Dziękuję. Żartuję, to ostatnie ja dodałam.
3: Michale, no proszę bardzo, jakąś szybką ripostę. Mąż do żony mówi...
4: I kto to mówi?
1: Michał, stówka leci do ciebie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Kaśka naprawdę napisała nam cudowne rzeczy na twój temat, więc jedno jest pewne, nie możesz się zmienić, okej?
4: Super, trzymam się tego w nawiązaniu do tych życzeń.
1: No i mamy.
5: I pamiętaj, jakby co, to Kamila jest druga w kolejce.
4: Spoko.

0: Siódma za chwilę.
1: No i za chwilę newsy w Esce. Po pierwsze o tym, że paliwo coraz droższe, a po drugie tego...
0: Przepraszam bardzo, ja się zatrzymałem na tym, że było tańsze.
1: Ale teraz powolutku idziemy co parę groszy w górę z każdym kolejnym dniem. Wracamy z powrotem do cen właściwych. To jest jeden temat, a drugi to jest ten lekarz ze Szpitala Południowego. W końcu podobno ma postawione zarzuty. I te dwa tematy się łączą wbrew pozorom.
2: Bo on jeździ takim samochodem, co dużo pali.
1: To jest... Jankes, Kama.
3: I Wiktor.
4: W Radiu SK.
5: Reklama. Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty.

0: produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Wybrzeże Piłsudskiego, Grunwaldzka, 3 Maja, Jagiellońska, Krakowska i Lwowska. To zestaw naszych przemyskich ulic, na których może być dobrą chwilę trochę bardziej tłoczno. Więc cierpliwości i uważajcie. A prognozy wciąż pogodne, na razie jeszcze chłodno, ale potem temperatura ma podskoczyć do 22 stopni. Tak też jutro.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dawid K. z zarzutami w sprawie afer w Szpitalu Południowym. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Prokuratura dzisiaj zaplanowała specjalną konferencję w tej sprawie. Najnowsze informacje ma nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, przesłuchanie trwało wiele godzin. Za co odpowiadać ma lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej?
3: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół Szpitala Południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Dawida K.
2: Konferencja prokuratury w sprawie Szpitala Południowego o 14:45. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-latek podejrzewany o zabójstwo 73-letniej kobiety w Zagórzu jest w rękach policji. Mężczyzna został zatrzymany po kilku godzinach poszukiwań. Ukrywał się w zaroślach w lesie. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, olej napędowy w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86, a za diesla 7,80.
0: SK Przemyśl News.
1: Krzysztof Pomorski. Prywatny czeski przewoźnik zawiesił kursowanie pociągów na trasie Przemyśl-Praga. Coś więcej o tym? Tomek Widak.
4: Przewoźnik tłumaczy tę decyzję częstymi zmianami rozkładu, utrudnieniami i objazdami związanymi z pracami modernizacyjnymi w Niemczech. Jak podkreśla, funkcjonowanie połączenia było coraz trudniejsze do utrzymania.
1: Pasażerowie posiadający bilety na odwołane kursy mają otrzymać rekompensaty. Na przejściu granicznym w Medyce zawieszone są odprawy autokarów na kierunku wjazdowym do Polski. To ze względu na remont budynku odpraw. Autobusy kierowane są do Korczowej, Malchowic i Krościenka. I tak do listopada przyszłego roku.
0: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
5: Herbatka teraz wjechała. Słuchajcie, mam po lewej kawę, po prawej herbatę.
6: To jeszcze tatka brakuje.
5: Herbatka u tatka. Taki program był kiedyś.
7: Ale że jeszcze jej nie masz na swojej koszulce, to jest bardzo dziwne.
5: To wszystko przed nami. Spokojnie, dopiero 7:02. Tam się chyba ktoś czai w Messengerze. Halo, dzień dobry.
8: Pierwsze, co robię po otworzeniu oczu o godzinie 5 rano, to zastanawiam się, dlaczego nie wyszłam bogato za mąż i nie mogę teraz spać dłużej.

0: 8 minut po godzinie 7. No dobrze, kawa się leje, herbatka się leje, gra muzyka. Skolim gra.
1: Co?
2: Nie, no to prawda, no. Skolim na zawsze zupełnie, jak tam właśnie Zalia śpiewała w naszych serduszkach.
0: Zgadza się. Słuchajcie, Skolim to jest bardzo wyjątkowy artysta, który odtrambia coraz więcej triumfów i, no nie wiem, wszystkie już Fryderyki świata zdobył, prawda? Tak? Prawda?
1: To po prostu słyszę ten podziw w twoim głosie dla tego artysty i coraz bardziej cię szanuję.
0: No.
2: Ale w Siemiatyczach przygotowania do 30 urodzin Skolima weszły na zupełnie nowy poziom.
1: Tak jest. Okazuje się, że...
0: To ten właśnie artysta, panie i panowie, niesamowite.
1: Słuchajcie, drogę prowadzącą na wydarzenie, uwaga, specjalnie dla Skolima pomalowano na różowo, żeby ta różowa droga pasowała do limuzyny, którą ma przyjechać król Latino, bo przypominam, jeździ różową wielką BM-ką.
2: To nie jest różowa wielka BM-ka.
1: A, Mercedes.
2: To jest takie Humvee, które sprawia... Ja jechałam ostatnio obok tego samochodu i to zajmuje trzy
0: pasy.
2: No, trochę tak.
0: A ty biedna na rowerze ledwo się zmieściłaś, tak?
2: Ale idąc dalej, to my jako Eska potrzebowalibyśmy pomalować wszystkie Eski, drogi Eski, na...
1: Pomal...

0: Kuba, Kuba, Kama, Kama, Youngest, Youngest. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Chłopaki nie płaczą, ale czytają regulamin naszej zabawy, który jest na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302. Można dzwonić do siódme wygrywa. Gwarantowana nagroda, czyli 700 do wydania na naturhaus.pl albo w placówkach Naturhaus. Dzisiaj do zdobycia, tylko otrzymajcie telefon przy uchu.
0: No i tyle. Zapraszamy, kto dzisiaj pierwszy. Halo, halo.
4: Halo, dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry.
4: Jak masz na imię?
5: Magda.
4: No to Magda, jak zmieścisz się w dwie minuty, to jeszcze oprócz kasy dostaniesz buziaka przez radio.
5: O, super.
0: No, pierwsze. Dobra, to róbmy to.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lećmy. Pierwsze. Jaki sport uprawia, uważaj, Krzysztof Ratajski? Odpowiedzi? Odpowiedzi chyba potrzebujemy, prawda?
1: Babington, dart czy biegi narciarskie?
5: To może babington?
0: Nie. Ajajajajaj. Lotki, dart. Dobrze rzuca, dobre ma oko, dobre ma palce. Dziękujemy.
4: Ale masz chociaż buziaka.
1: Poszła sobie, widzisz, nie chciała. Odbieramy dalej, dzień dobry, halo.
0: Stała w plecy.
1: Halo?
0: Dzień dobry. Super. Dzień dobry, do SK lecimy z dwójeczką.
4: Drugie.
1: Powiedz Gibraltar.
6: Gibraltar.
4: Dobrze. Rada Języka Polskiego lubi to. Uwaga, trzecie, jak się wchodzi, to się...
0: Puka! Jesteś?
1: Puka, wita, siada, mówi dzień dobry. A my mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo, halo. Buongiorno.
0: Buongiornik, dzień dobry. Jesteśmy szybciutko, bo czas leci. Halo, jesteś?
7: Halo, cześć, jestem.
0: Dobra, lećmy czwarte. Dalej. Czy jesteś okej z tym, że ktoś w twojej rodzinie jest homo sapiens?
7: Oczywiście, jak najbardziej.
8: Czy zna pan kogoś, wszyscy kto są. Jest homo sapiens?
4: Dobrze. Pełna tolerancja
1: A
4: dla homo sapiens.
1: Co mówi dżem po otwarciu słoika?
7: Dzień dobry.
4: A jaki dobry rozmiar ma nasze radio?
7: Najlepsze.
1: Czyli radio?
7: Eska.
1: Tak jest!
0: Dobra, lewo, siódme, dopchnęliśmy go, ale strzelił. Uwaga, i siódme, ostatnie. Jakie będą twoje słowa, gdy szef da ci podwyżkę? Szef daje ci podwyżkę. Co to na to?
7: No nie wierzę.
1: I tym oto sposobem my ci dajemy 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl. A kiedy po raz ostatni dostałeś podwyżkę?
7: Od 2 lat zmieniłem pracę, jeszcze ani razu.
1: No to
7: ale są... dobry temat, żeby pójść dzisiaj porozmawiać.
1: No, God!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.

0: Przed chwilą siódma wygrywa. Słuchacz dostał zadanie powiedzieć Gibraltarta.
1: To nie, ja mam do ciebie piąty. To mam do ciebie piąty, będzie łatwiej.
0: Dawaj.
1: Co mówi dżem po otwarciu?
0: Dżem dobry.
1: Dobre. Bardzo dobrze.
0: A powiedz kaloryfer.
1: Nie grzeją.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Na ulicach Przemyśla poranny szczyt i tradycyjnie wzmożony nieco ruch. Nie brakuje też remontów, takie aktualnie m.in. na Sybiraków, Śniegórskiego, Cegielnianej, Piastowskiej, Kosynierów i Choczki. Uważajcie, środa zapowiada się pogodniej, potem znacznie cieplej. Bo termometry mają nam pokazać od 20 do 22 stopni.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Zbliża się 7.30. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Koniec operacji polskiego lotnictwa. Wojsko zakończyło działania związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Systemy obrony powietrznej wróciły do standardowej gotowości. W działaniach wspierały nas szwedzkie myśliwce. We Włoszech rusza pomoc dla rozwiedzionych i osób w separacji. Rząd uruchamia wsparcie dla tych, którzy po rozstaniu stracili mieszkanie i nie stać ich na wynajem nowego. Na program przeznaczono 20 milionów euro rocznie.
9: Sport News.
11: Iga Świątek rozpoczyna walkę o ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Polka mierzy się z Iwą Jowicz. To ich pierwsze spotkanie. 18-letnia Amerykanka zajmuje 13 miejsce w światowym rankingu. Asysta Lewandowskiego w wygranym meczu Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał Vancouver Whitecaps 3-1. Kapitan reprezentacji wszedł na boisko w 76 minucie. Kilka minut przed końcem miał przed sobą tylko bramkarza, ale podał do kolegi, który trafił do pustej bramki. Po 27 meczach Chicago Fire zajmuje 4 miejsce w konferencji wschodniej.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
12: W Radiu SK.
14: No i dzień dobry, to jest środa, tydzień idealnie ciach na pół przecięty.
15: Kichać mi się chce. Dobrze, spróbujmy.
14: Proszę Państwa, to było kichnięcie w środku, tak zwane. Na zdrowie. Ja kiedyś tak zrobiłem w środku, to później miałem plamę. Ale też w środku.
16: Tutaj pokażę.
14: Nie pokazuj!

0: 37 na eskowych zegarach. Janki, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale w zeszłym tygodniu pokazałeś mi zdjęcie pana Tadeusza Sznuka za czasów, kiedy pracował w radiu.
1: Tak, dokładnie.
0: Czy możesz opisać, co było na tym zdjęciu?
1: Nie.
2: Dziękuję za ten dialog.
1: A co? No.
0: Pan Tadeusz leżał na kanapie, miał mikrofon postawiony pod, pod kanapę i w ten sposób prowadził program radiowy. Bardzo mi się to podoba i jak dorosnę, to bym kiedyś chciała zostać panem Tadeuszem Sznukiem.
1: To jest klasa, klasunia, to jest mistrz świata, kochamy pana Tadeusza Sznuka. Nawet nie będziemy mówić, ile ma L.
2: No tak, bo jest
3: wiadomo, że stoi na czele najdłużej emitowanego teleturnieju w telewizji. Mm-hmm. Wczoraj, przedwczoraj, 5 października, słuchajcie, padł historyczny rekord w teleturnieju 1 z 10. Okazuje się, że pan Sebastian Uczestnik jako pierwszy w historii...
1: Na siebie!
3: Pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. Nikt wcześniej tego nie zrobił.
0: To jest sytuacja niesamowita. Ja się teraz zastanawiam tylko, czy pan Sebastian na pewno nie oszukiwał.
4: Tak mogło być.
5: Brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
6: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
7: A może samotnika w Bieszczadach?
6: Daj znać na sk.pl.
8: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
6: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
9: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
8: Autopromocja.
10: Reklama.
11: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
15: Serek puszysty Twój smak piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Szynka bracka Nikpol. Tylko 3,99 za 100 gramów.
14: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: Malone i Sunflower. Oni przypominają, że to jest ostatnia szansa i okazja, żeby na targu kupić jeszcze świeży słonecznik. Ostatnio widziałem, polecam. 8 zł
1: zapłaciłem. Ja już nie kupuję, bo się żużel skończył.
2: Za to ja polecam Nosela. Ten zawsze jest dobry i co więcej, zawsze jest świeży.
1: Naprawdę?
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Hello?
5: Halo, szczęść Boże, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
4: Tak,
5: dzień dobry, dietetyk kurialny telefonuje, Bobsley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego?
4: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
5: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
4: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
5: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
4: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
5: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
4: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
5: tak,
4: w ogóle, który nie
5: ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
4: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
5: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
4: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
5: I teraz, gdyby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
4: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
5: Nie pani, proszę pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
6: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Za chwilę ósma, za chwilę kolejne newsy w SC i znowu newsy ze stacji benzynowej. Tej o największej, nie. Orlenowej.
1: O, okej. Okay. Do góry, na dół, czy stoi?
2: A gdzie ma być? W bok!
0: Prosto do prokuratury. Dobra. Podobno są zatrzymania poprzedniej ekipy.
3: Ojejku.
1: No dobrze, czyli bez hot-doga tym razem, dobrze.
0: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Szukasz samochodu?

0: Samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Przed nami kolejny październikowy dzień. Czas na środę. Na razie chłodno, ale potem zdecydowanie lepiej, bo przymyskie i podprzymyskie termometry mają nam pokazać od 20 do 22 stopni. Dobra aura to też świetna okazja do odnowienia oznakowania na drogach. Dziś takie malujące ekipy m.in. na Wybrzeżu Jana Pawła i na Komisji Edukacji Narodowej.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła ósma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt i zarzuty dla 21-latka po śmiertelnym wypadku w Nowym Sączu. Kierowca miał potrącić pieszego na pasach. Według śledczych jechał co najmniej 120 km na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury.
3: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratury. Natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
2: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu usłyszał też drugi z zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Zarzuty dla 5 pracowników Orlenu w sprawie cen paliw z 2023 roku. Według prokuratury zaniżanie cen było efektem wewnętrznej procedury uruchomionej na polityczne zlecenie. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu, trzej dyrektorzy i pracownik działu. Śledczy zarzucają im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. A według prokuratury Orlen miał ponieść ponad 4 miliardy złotych szkody. To już tylko kwestia godzin. Szykuje się wyraźna zmiana pogody. Odczują to przede wszystkim mieszkańcy północnej Polski, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Czwartek przyniesie pogorszenie pogody, wzrost prędkości wiatru oraz przelotne opady deszczu. Od piątku nastąpi zdecydowane ochłodzenie.
2: A pogoda poprawi się w przyszłym tygodniu.
0: SK Przemyśl News.
1: Krzysztof Pomorski. W drugiej połowie października we Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu odbędą się warsztaty dla młodych rodziców i osób, które dopiero oczekują na swoje potomstwo. Jaka będzie ich tematyka? Mówi Paweł Bugira, rzecznik prasowy placówki.
5: Warsztaty, szkolenie poświęcone w tym roku szczególnie tematowi skóra do skóry, ale też takie praktyczne rady, porady związane z opieką nad noworodkiem i przygotowaniem się do porodu.
1: Warsztaty organizowane są w ramach Tygodnia Godnego Porodu, który w tym roku wypada od 19 do 25 października.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: No i dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Wanny. Najgorsze święto, jakie może być.
9: Jak to najgorsze?
8: Ja tylko prysznic w nienawiści do wanny.
9: Rzeczywiście?
8: Tak zostałem wychowany.
9: Ile w tym mieszkaniu mieszkasz teraz?
8: No ze trzeci, czwarty rok.
9: Ile razy się kąpałeś w wannie? Nie wierzę. Kama, musimy porobić tę statystykę. Wpaść do Wiktora na cały tydzień, no.
8: No jak można kochać wannę?
10: Jezu, dlatego ja nigdy nie będziecie razem, bo Janki tylko wanna, a ty tylko prysznic.
9: Ja wanna. Ty prysznic.
8: Ja prysznic.
9: Kama,
8: no.
9: Kama wanna.
10: Ja wszystko naraz.
8: No to ktoś z was musi przechylić szale na korzyść albo wanny, albo prysznica.
9: Dajcie znać, czekamy. 66440. To był numer 664
10: 402.
9: Dobrze powiedziałem. Słuchajcie, bo moja żona ma taką samą, taki sam początek i już myślałem, że. No serio, naprawdę. 664
8: dobrze, że nie ma takiej samej końcówki jak ty.

0: weźmiemy po godzinie 8 Radio SK w środę. Pół do piątku, 7 października.
1: Oni
0: super.
1: Śpiewali, chcę dalej iść i może się okazać, że zamiast latać będziemy musieli chodzić.
2: Tak, bo okazuje się, że słuchajcie, znowu idą w górę ceny, tym razem biletów lotniczych, ale wszystko powodowane oczywiście przez nasze kochane paliwo, które drożeje. A na co są samoloty? Na paliwo. No.
1: Czyli tanie linie nadal będą tanie, tylko trochę mniej.
0: Weźmy dalej, teraz na 3 rana.

0: Dzień dobry, tu Polskie Radio SK. Na zegarach 8:15.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch. Śpioch.eu.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Dzień dobry, tu linie lotnicze. SK Skyline.
4: Przepraszam, ja tam z tyłu siedzę, gdzie my lecimy?
5: Proszę się nie rozpychać i ręce proszę tak położyć, żeby wszyscy je widzieli.
4: Ale ja pytałem tylko, gdzie my lecimy?
3: Nie wiadomo tego do samego końca.
0: Słuchajcie, nie wiemy, gdzie my lecimy, nikt nie wie.
3: To jest odlot w nieznane, ale znane już nam są dane osobowe kolejnej klientki przy telefonie.
0: Okej.
5: Okay. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
6: Dzień dobry, Wiktoria.
5: Wiktoria, opowiedz nam co nieco na swój temat.
6: A więc tak, jestem odlotowym fizjoterapeutą i na pokład chciałabym zabrać mojego chłopaka, który również jest odlotowym fizjoterapeutą.
5: To akurat idealnie dla Jędrysika.
3: Dobra nazwa dla waszej firmy. Przyszły gabinet, odlotowi fizjoterapeuci.
0: Jejku, a gdybyś poleciała, no to by w pokoju u ciebie można by otworzyć taki właśnie gabinet fizjo?
3: Hotelowym
6: podczas
3: pokoju.
6: Tak, podczas można wyjazdu? By. I właśnie ja przygotowałam challenge dla was.
3: Naprawdę?
0: Nie, wystarczy, że łóżko zabierzesz takie rozkładane. No ale dobra, challenge jaki jeszcze, no?
6: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
4: Ja wygram!
5: No ja już
0: nie zabieram walizki, ja już nie...
3: Ty sobie przegrałaś
5: no,
3: już?
5: Przegrałam.
0: A, kama kosmetyki bierze, okej.
3: Okay. Wiecie, że faceci na weekend potrafią w tym samym ubraniu polecieć i wrócić, więc...
0: A to ty jest... A boję się, że Wiktor wygra. Wiktor jest mistrzem świata, bo ja też lubię mieć coś na zmianę.
5: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted. Co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
0: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
6: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Zabieramy cię na odlot ściśle tajny!
5: Nie wiem, czy miałaś okazję już usłyszeć, bo już się pojawiły dwie podpowiedzi a propos miejsca, do którego was wszystkich zabieramy, czyli tam się kończy królewska legenda oraz z tamtego miejsca można patrzeć z góry.
0: Tak jest.
5: Coś takiego. Posłuchajmy trzeciej podpowiedzi i zobaczymy, jakie ty masz tropy.
7: Mój kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
5: Ściany opowiadają.
6: O kurczę! To
3: tak zabrzmiało trochę groźnie.
5: Jak hieroglify.
4: A, to na osiedlu!
2: Ściśle tajne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
0: U mnie jest sporo takich grafik. Ale to... A,
5: u ciebie widziałem, ale Egipt pasuje jak ulał.
3: J plus K równa się WNM.
0: Mhm.

0: Słuchajcie, tu jedno wielkie dochodzenie poza anteną, dlatego taki rozgardiasz, bo każdy rzuca krajem. Znamy kolejną podpowiedź.
1: Gdzie to będzie?
0: Wiemy, że to miasto, gdzie skończyła się epoka
2: królewska legenda. Aha, można się patrzeć z góry. Wysokości i że ściany... Jak to było? Ściany...
0: Że na ścianach jest historia.
1: Można coś tam z nich wyczytać.
2: Ja podnieciłam się, przepraszam, ale taka prawda, że to musi być Egipt. Bo tam się wszystko zgadza. No zobacz, no królewska legenda, no bo skończyli się faraonowie. Możesz wejść na piramidę, chociaż chyba już nie można wchodzić na piramidę. Ale w teorii mógłbyś wejść. Znaczy, Janki by na pewno wszedł.
1: Turcja? Też mi tu pachnie Turcją.
0: Pamiętajcie, że to, co my dzisiaj sobie ustalamy jako za niby pewnik, i tak się pozmienia, bo tych podpowiedzi jeszcze będzie, a będzie.
2: Ale daj mi chwilę uwierzyć, że wiem, dobra? Dzięki.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
4: W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Musisz jej spróbować. Pyszna, ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancza Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitain. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrowka.com.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Na ulicach Przemyśla sporo aut, mamy też odcinki remontowane. Od kilku dni pracują też ekipy malujące na nowo oznakowanie na naszych jezdniach, więc uważajcie. Pogoda takim pracom sprzyja idealnie, przed nami pogodna środa i potem bardzo ciepła, bo do nawet 22 stopni. Jutro podobnie, w piątek na odmianę chłodniej i deszczowo.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. O 9.30 ruszy proces byłego proboszcza oskarżonego o zabójstwo przed Sądem Okręgowym w Radomiu, stanie 61-letni Mirosław M. Jest oskarżony o zabójstwo znajomego i wcześniejszą próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie. AI pomaga lekarzom. W Siemianowicach Śląskich testowany jest system, który automatycznie tworzy dokumentację z rozmowy lekarza z pacjentem. Notatka powstaje w kilkadziesiąt sekund. Lekarz musi ją tylko później sprawdzić i zatwierdzić. System ma ograniczyć papierową pracę i dać medykom więcej czasu dla pacjentów. Kadra U21 z awansem na Euro. Polacy zostali najlepszą drużyną z drugich miejsc w grupach. Pomogła im Grecja, która pokonała Irlandię Północną tylko 1-0. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 17 czerwca w Albanii i Serbii. Losowanie grup odbędzie się 26 listopada, a trzy najlepsze zespoły awansują też na turniej olimpijski w Los Angeles w 2028.
14: Jankę. Kama i Wiktor.
15: Ja siedzę dalej w wannie. Ja siedzę w wannie i się nie ruszam nigdzie.
16: Mamy poranne spotkanie hejterów i loverów, wanien oraz prysznicy pryszniców.
17: A ja w domu posiadam szambo, więc muszę uważać z ilością wody.
15: Koleżanko! Wybiło nam słuchacza.
18: Cześć, a prysznic w wannie może być, czy nie?

0: tym utworze właśnie to robię.
1: Myłeś zęby? Wiecie, kto z nas jest wyznaczony do przekazywania smutnych informacji?
0: Come on na ochotniczkę, prosimy.
2: No dobra.
0: Prosimy, proszę państwa, czas na smutne informacje.
1: Smutny news, no.
2: Dobrze, to uwaga, wszyscy mają teraz smutną muzykę w serduszku.
0: Mają.
2: Dwie trzecie mężczyzn w wieku 18-24 lat nie jest w żadnym związku.
1: I to są naprawdę szokujące dane. I dotyczą naszego kraju. Młodzi chłopcy nie mogą poznać dziewczyn.
0: Ale bo to się zgadza.
1: One mają wygórowane oczekiwania. No.
0: W jakim wieku?
1: 18-24.
0: To się zgadza, ja nie jestem.
2: No dobrze, no i może faktycznie ci panowie nie mają związków, miłości i dzieci, ale za to mają Facebooka, Instagrama i TikToka.
3: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
6: I po reklamie.
7: SK

0: To dzisiaj ten wyjątkowy dzień. Dzień
1: wanny.
0: Hurra! Słuchajcie, zapytałem czata GPT, podaj mi jakiś fajny kawał suchar.
2: O nie, na temat nie.
0: Uwaga, mam. Uważajcie, gotowi?
1: Proszę
0: bardzo. Co mówi wanna do człowieka?
1: Co mówi?
0: Nie wchodź mi na głowę, mam już pełno piany. I co?
1: Muszę sobie kupić chyba wyższy pakiet w czacie.
0: Ja mam darmowy.
2: Ale faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Wanny pytaliśmy się was, wanna czy prysznic?
0: Wanna.
2: Wiktor prysznic, ale panowie, spokojnie, jest jeszcze trzecia opcja.
1: Super.
3: Szybka przemyjka w umywalce i ogień do pracy.

0: Jak takie śmieszne, to powiedz całej klasie, no proszę.
1: No, pośmiejemy się wszyscy.
2: Na pierwszym piętrze w naszej firmie, w Radiu SK.
3: Jest prysznic.
0: Jest.
2: No.
1: Więc będziemy w nim świętować Dzień Wanny.
3: Dokładnie.
0: Ale chciałam powiedzieć, że kiedyś u nas w studiu była przez chwilę wanna.
3: A była!
0: Wanna, bo z jakiegoś powodu Noselowi były jajka rozbijane na głowie. I ja jakoś tak nie ogarnęłam, że skoro są tam jajka rozbijane, to może ta wanna nie jest do końca czysta. Weszłam do niej i wyszłam z jajkiem na spodniach.
2: To są jaja, naprawdę, no.
1: Kolejna jajecznica. Jutro o 6 rano. Zapraszamy.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: W prezencie od Matki Natury mamy kolejny słoneczny dzień, potem także cieplejszy, bo przymyskie i podprzymyskie termometry pokażą od 20 do 22 stopni. Jutro 23, od piątku wyraźnie chłodniej. Tauran to jeszcze rzut oka na granicę. W Medyce 13 godzin na odprawę i wyjazd z Polski czekają ciężarówki. 16 w Korczowej i 2 w Budomierzu.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. Właśnie trwają mowy końcowe w procesie dotyczącym tragicznego wypadku na A1. Zginęła wtedy 3-osobowa rodzina.
3: Materiał jest pełny, kompletny i jasny. Żadna kara nie uczyni zadość, nie wróci życia ludziom. Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
2: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Po wysłuchaniu stron sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku, a Sebastianowi M. za spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Iga Świątek w fenomenalnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W dwóch setach ze zdecydowaną przewagą pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1-6-3, a spotkanie obserwował Jakub Krzyżak.
4: No, w pierwszym secie Iga praktycznie nie dawała Amerykance dojść do słowa. Czarowała zagrywką, posyłała piłki w same narożniki i wygrała 5 gemów z rzędu. Iwa Jowicz wtedy zaczęła się bronić i wyrwała jednego gema Polce. Swoją dominację Świątek potwierdziła też na początku drugiego seta. Szybko zrobiło się 2-0 i wtedy zaczęły się prawdziwe emocje. Amerykanka złapała rytm i po raz pierwszy przełamała Igę, wygrywając 3 gemy z rzędu. Wtedy Polka wróciła na dobre tory i ostatecznie pokonała Jowicz 6-3. W ćwierćfinale Świątek spotka się ze zwyciężczynią pojedynku Elis Mertens Kokogov, który właśnie powinien się rozpoczynać.
2: Dziękujemy, to był Jakub Krzyżak. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? To sprawdzą studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobrany zostanie materiał m.in. z siedzeń, kasowników, uchwytów i poręczy.
5: SK Przemyśl News.
1: Krzysztof Pomorski. Już dziś po południu poznamy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Przemyśla na 2027 rok. Ogłoszony on zostaną w dużej sali obrad Urzędu Miejskiego. Początek o godzinie 16:30. Dodam, że spotkanie to będzie transmitowane na żywo. Link do transmisji znajdziecie na stronie internetowej miasta. Teraz sport. Konstrakt Olsztyn to kolejny, tym razem wyjazdowy przeciwnik futsalistów Eurobusu Przemyśl. To spotkanie też dziś po południu. Początek o godzinie 18:00. Po 7 kolejkach przemyska ekipa zajmuje nadal drugie miejsce w ekstraklasowej tabeli.
6: Wstała, ruszyła, więc jak wam się dziś nie chce, to bądźcie jak Iga Świątek. Nawet jeżeli coś nie idzie, to gwarantuję, że potem można przełamać tak jak ona na korcie. 9:02, środa, plan B, PZ, Temper City, to jest plan na teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: energii z tego kawałka Kaskada Every Time We Touch w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas na klasyczne 30 sekund tylko dobrych informacji. Polski licealista zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Dawid Chudzik z Liceum imienia Staszica w Warszawie wywalczył złoto, a Polska jako taka dorzuciła jeszcze 3 brązowe medale. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału WTA w Pekinie. Trzymamy kciuki za kolejne mecze. A już w nocy z 8 na 9 października nad Polską będzie można oglądać rój drakonidów, czyli ładne zjawisko. Warunki do obserwacji mają być w tym roku wyjątkowo dobre, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na noc z czwartku na piątek, to już właśnie macie. Kolejna dawka dobrych informacji jutro rano w SC.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Ser Kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: I po reklamie.
2: SK.

0: No właśnie, to Miley Cyrus, Persuasion, Radio SK. 22 minuty do godziny 10, zamyśliłam się, przyznaję. Sprawdziłam w kalendarzu, że dzisiaj jest Dzień Efektywności Energetycznej. I podobno to jest dzień, z którego akurat w tym roku radziłabym czerpać pełnymi garściami, dlatego że, uwaga, priorytetem tego dnia jest nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd. Ja już w razie czego swojej skrzynki z rachunkami na prąd nie odbieram, a raczej z rachunkami za prąd, żeby się po prostu nie denerwować.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: I po reklamie.
3: Esko.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: 5 do 10, za chwilę wracamy z kolejnymi hitami.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STW SA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STW SA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
5: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
5: Są melodie, które zostają w sercu na całe życie. Manuel Fernandez, wirtuoz emocji, wyczaruje je na koncercie Kocham Kino. Usłyszysz najbardziej wzruszające utwory polskiej muzyki filmowej z takich produkcji jak Dom czy Rodzina Połanieckich. Dźwięki, które trafiają prosto do wyobraźni w niepowtarzalnej, kameralnej atmosferze. Przyjdź na koncert i oddaj się emocjom. Niedziela 11 października, Zamek w Przemyślu. Bilety kupisz jeszcze dziś na e-bilet.pl.
8: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. parkowadzielnica.pl.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Prognozy na środę pogodne i z każdą godziną coraz cieplejsze. Potem termometry mają nam pokazać w Przemyślu i regionie od 20 do 22 stopni. Tak ciepło jeszcze jutro, od piątku. Dycha mniej. Taura to jeszcze remontowa przypominajka. W Przemyślu remontowa na Sybiraków, Śniegórskiego, Cegielnianej, Piastowskiej, Kosynierów i Foszki. Uważajcie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: Minęła 10.

0: Paulina Horbatowska, zapraszam na SK News. Rośnie tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. 12 osób nie żyje, a około 30 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Prułukach, gdzie zginęło 5 osób. Zniszczone zostały m.in. bloki mieszkalne, a pod gruzami wciąż mogą być ludzie. O krok od tragedii w Redutowach na Śląsku. 3-letni chłopiec wypadł z 4 piętra. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
1: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 3-letni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
0: Mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Matka była trzeźwa. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 pod Radomiem w Mleczkowie. Osobówka zderzyła się z pojazdem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Kierujący Mercedesem jadąc w kierunku Warszawy uderzył w tył Forda. Jedna osoba z Forda, mężczyzna, został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby, policjanci ustalają wszystkie okoliczności zdarzenia.
0: Relacjonuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Droga w stronę Warszawy jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazd drogą serwisową.
3: SK Przemyśl News.
4: Krzysztof Pomorski. Nadal nie wiadomo, kiedy śledczy będą mogli przesłuchać ich ORAM i oficjalnie przedstawić mu zarzuty. W sprawie podejrzanego atak nożem w klasztorze w Jarosławiu ponownie powołano dwóch biegłych, którzy mają ocenić, czy stan zdrowia mężczyzny pozwala na jego przesłuchanie. Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.
5: Oczekujemy, czy będziemy mu mogli ogłosić postanowienie o przedstawieniu zarzutów i odebrać od niego relację co do tego, czy się przyznaje, czy będzie chciał składać wyjaśnienia, odpowiadać na pytania, czy też nie.
4: Przypomnijmy, Ukrainiec na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował 5 osób.
6: 2 minuty po godzinie 10:00. Za co już dziś możecie sobie przyznać nagrodę? Może ktoś wstał przed pierwszym budzikiem albo dotrwał do godziny 10:00 bez kawy. Można nagrać głosówkę na ten temat na Eskowe Messengerze. Tam czekam. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Andrea Bocelli i Margaret, to jest plan na tę godzinę, Wescy.

0: Poza tobą nic i Litka na antenie Radia SK. Nie wiem, czy widzieliście już tę ładną scenę, która trafiła do mediów społecznościowych, a dokładnie reakcje dzieci na informację o tym, że ich tata dostał Nagrodę Nobla za medycyny za rok 2026. Chodzi o doktora Karla Disserota, który taką nagrodę odebrał razem ze swoimi dwoma kolegami, czyli taki podział na trzech, i przekazuje te informacje wraz ze swoją żoną swoim dzieciom. I mówi, wiecie co, właśnie dostałem telefon i dostałem Nagrodę Nobla. I radość tych dzieciaków jest nieopisana i właśnie w takich momentach, wydaje mi się, i pan doktor chyba to potwierdzi, że ta radość i ich wsparcie jest większą nagrodą niż sam ten Nobel, który do jego rąk trafił. Choć tam kasa jakaś za tego Nobla też płynie, więc całkiem miło. Za to wy byście mogli sobie przyznać nagrodę, gdybyście tylko mieli taką szansę, jest Piotrek z Niela do Sukcesem na dziś.
1: O 6 rano zdążyłem jeszcze ogarnąć kupę liści do szkoły dla syna.
0: Niech zgadnę. Syn miał to wpisane w Librusa od mniej więcej jakichś 2 tygodni, ale zapomniał przekazać. Brawo Piotrek, nagroda dla ciebie. Jeżeli macie takie osiągnięcia, to się nimi chwalcie na SK-owym Messengerze. Czekam tam na wasze głosówki.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Kawa Nescafe Classic 200 gramów. Jedyne 22,99 za sztukę.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
8: I po reklamie.

codziennie wam to powtarzamy i powtarzać będziemy, bo taka jest też prawda. 29 minut do 11, idealna pora na to, żeby zagrać kolejny hit, który ma szansę na stałe trafić do waszej głowy i też na wasze playlisty. Avalon, For Nothing, ten pan tak się nazywa, ma już na swoim koncie trochę hitów, które być może znacie, gra też w różnych miejscach i teraz zagra, no właśnie, w Radiu SK. Avalon, For Nothing już teraz u nas.

0: Są takie piosenki, które powinny grać do końca, to jest jedna z nich. Grupson na szczycie w Radiu SK, 22 minuty do 11. Ja bym sobie przyznała nagrodę za umiejętność denerwowania nawet najspokojniejszego człowieka na świecie. I choć brzmi to trochę jak ja, to nie ja to napisałam, tylko właśnie Joanna. Na SK-owym Messengerze, gdybyście mieli ochotę przyznać sobie nagrodę za cokolwiek, co w życiu osiągacie, niezależnie od tego, jaki jest status tego osiągnięcia, to dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. A propos tego stresu, to myślę, że też jestem w jednej grupie, ale to, na co przynajmniej Asiu, droga, nie można narzekać żyjąc z nami, to brak adrenaliny i jakiejkolwiek rozrywki. No właśnie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. parkowadzielnica.pl.
2: Musisz jej spróbować. Pyszna ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancza Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Nad Przemyślem i regionem dziś nadal pogodnie i słonecznie, do tego ciepło, bo nawet do 22 stopni. Jutro 23, od piątku trochę zmian, bo się wyraźnie ochłodzi. Wrócą też chmury i przelotne opady, w sumie wyczekiwanego deszczu. Póki co dobra aura sprawia, że na ulicach Przemyśla mamy ekipę malującą oznakowanie na jezdni. Uważajcie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: Minęła 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawa zabójstwa nastoletniej Mai z Mławy na Wokandzie. W Płocku ruszył proces Bartosza G. Na miejscu jest nasz reporter Kuba Honhera.
16: W Sądzie Okręgowym w Płocku rozpoczyna się właśnie pierwsze przygotowawcze posiedzenie. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, a jego celem jest ustalenie dalszego toku postępowania, w tym terminów kolejnych rozpraw oraz kwestii związanych z dowodami. Dziś nie będą przesłuchiwani świadkowie, ani nie będą odtwarzane nagrania.
15: A według ustaleń 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Chłopaka zatrzymano w Grecji, skąd sprowadzono go do Polski. Prawdopodobnie zawiódł czynnik ludzki, tak o wpadce z alertem RCB, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. A przypomnijmy, mieszkańcy województwa lubuskiego dostali alert przeznaczony dla

0: Lubelszczyzny. Sprawę wyjaśnia MSWiA.
1: Prowadzimy, powiedzmy, wyjaśnienia, powiedzmy, kto na tą chwilę pełnił dyżur, w jaki sposób zapadały decyzje. Chciałem po prostu również wszystkich Państwa przeprosić za to, co się po prostu wydarzyło.
0: Mieszkańcy Lubelszczyzny również otrzymali tego dnia alerty o zagrożeniu. MSWiA rozmawia z resortem finansów o większych środkach na rozwój RCB w przyszłym roku. W Świnoujściu saperzy w akcji dziś zneutralizują tam ostatnią minę z czasów II wojny światowej, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
2: Do unieszkodliwienia został jeden obiekt, warunki pogodowe powinny sprzyjać, więc mam nadzieję, że wszystko uda się przebywać zgodnie z planem.
0: Służby apelują, aby pamiętać o obowiązujących obostrzeniach.
3: SK Przemyśl. News.
4: Krzysztof Pomorski. W etap realizacji wejdzie prawdopodobnie w przyszłym roku. Miasto ma już gotową dokumentację i pozwolenie na budowę. Teraz szuka pieniędzy na sfinansowanie tej inwestycji. A mowa o kamperparku w Przemyślu. Obiekt ma powstać przy ulicy Sanockiej. Trwają zapisy do kolejnej edycji Olimpiady ZUS. Uczniowie szkół średnich, także z Przemyśla i powiatu przemyskiego, będą mogli sprawdzić swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.
5: To olimpiada, której laureaci mają szansę na zdobycie indeksów.
4: Mówił Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia trwają do 23 października.
6: 11 to jest albo bardzo dobra pora na drugie śniadanie, albo na kolejną kawę, albo na spotkanie, na które nie mieliście ochoty, ale praca wymaga tego, żebyśmy tam poszli. To znaczy, żebyście wy poszli, bo ja jestem tutaj. 10:55, gdzie mało niż teraz. Zalia też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Hi, hi, to Biuro Miło w Radiu SK, 17 minut po 11. Jutro w nocy, to znaczy w nocy z czwartku na piątek, będzie można oglądać nietypowe zjawisko na naszym niebie. To nie będzie rój Perseidów, bo ten nam towarzyszy zazwyczaj w sierpniu, ale październik ma to do siebie i podobno niebo ma być na tyle przejrzyste, że też będziemy w stanie to zobaczyć właśnie, że na niebie pojawią się drakonidy. To też zjawisko, które widać. My je nazywamy potocznie spadającymi gwiazdami, choć one nie mają do końca cokolwiek ze spadającą gwiazdą wspólnego, ale gdzieś w jakiejś historii, w legendach spadające gwiazdy mają przynosić spełnienie marzeń. Można popatrzeć w niebo, pomyśleć, może coś się spełni. Natomiast gdyby ktoś jednak marzył o tym, żeby spokojnie przespać noc, to nie tędy droga, bo żeby spełnić to życzenie za pomocą drakonidów, to trzeba będzie tę noc zarwać. Radio SK.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Ser kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Wiem, że nic nie wiem, a raczej wiemy, że nic nie wiemy, bo wy jesteście w tym razem z nami. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i oparta jest na niewiedzy i niespodziance, czyli spotykamy się na lotnisku i lecimy w nieznane. Ekipa poranka i wy, nasi słuchacze. Dokąd tym razem? Nie wiadomo, ale wiemy, że możecie znaleźć się na pokładzie tego samolotu, który będzie startował całkiem niedługo, bo za kilka tygodni. Dokąd? No podpowiedzi są od kapitana, ale one, przyznaję, nie mówią zbyt wiele, bo to jest jedna z nich.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: Jeśli chcecie przekonać się, co to jest za miejsce, w których to ściany opowiadają historię, pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się tam, no bo ciągle miejsca w samolocie jeszcze na odlot ściśle tajne czekają.
2: Radio SK. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: I po reklamie.
7: Eska.

0: jest ta pani, która śpiewała razem z Bruno Mars Apatę, a teraz wróciła z nowym kawałkiem. Nazywa się New Trick, a ta pani to jest Rosé na 6 minut do godziny 12 w Radiu SK. Przypominam, odlot ściśle tajny ciągle czeka na swoich pasażerów. Pomimo tego, że dziś dwoje z was znalazło swoje miejsce w samolocie, to mamy jeszcze trochę tej przestrzeni i można z nami polecieć w nieznane na weekend. A po 12 w Radiu SK Michał Sobkowski zagra też najlepsze hity i będzie miał jedną z naszych nowości, bo ciągle podkreślamy, że wszystkie hity zaczynają się westy. Można zagłosować przy okazji, wpadając na sk.pl na wasze ulubione hity, żeby potem je usłyszeć w gorącej 20. Słyszymy się jutro po 9. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Rolnicy z Podkarpacia. Czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa.

0: już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Są melodie, które zostają w sercu na całe życie. Manuel Fernandez, wirtuos emocji, wyczaruje je na koncercie Kocham Kino. Usłyszysz najbardziej wzruszające utwory polskiej muzyki filmowej z takich produkcji jak Dom czy Rodzina Połanieckich. Dźwięki, które trafiają prosto do wyobraźni w niepowtarzalnej, kameralnej atmosferze. Przyjdź na koncert i oddaj się emocjom. Niedziela 11 października, Zamek w Przemyślu. Bilety kupisz jeszcze dziś na e-bilet.pl. Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Pytacie, czy to prawda, że od piątku zrobi się chłodniej? No wygląda na to, że tak. Taka słoneczna aura jeszcze tylko dziś i jutro. Termometry pokażą w Przemyślu, okolicy naszego miasta i ogólnie na Podkarpaciu od 20 do 22 stopni. Jutro 23. Od piątku zmiana i max to 15. Wrócą też chmury i deszcz.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
8: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Więcej ofiar po rosyjskim zmasowanym ostrzale na Ukrainie. 15 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych. Spod gruzów ratownicy wydobyli ciała trojga dzieci. Wołodymyr Zełański napisał, że był to, tu cytat, najbardziej podły atak z okazji dnia urodzin Putina. Pełna zgoda przy wiejskiej. Sejm będzie właściwie jednomyślny. Posłowie zajmują się zmianami na przejazdach kolejowych. To reakcja na serię wypadków. Rządowe propozycje zakładają m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd na czerwonym świetle czy objeżdżanie opuszczonych zapór.
9: Kiedy kierowca widzi czerwone światło i mimo tego wjeżdża na tory, ryzyko ponosi nie tylko on.
10: Skoro chcemy więcej pociągów, musimy równocześnie konsekwentnie likwidować przejazdy kolizyjne.
8: Mówili posłowie Karolina Pawliczak z KO i Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej. Nad projektem Sejm będzie głosował jutro. Polski wynalazek robi furorę. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali najnowszy model łazika marsjańskiego Scorpio. Ich dotychczasowy projekt zdobył już ponad 20 medali na świecie.
11: Polskie łaziki są jednymi z najlepszych tak naprawdę na całym świecie. Jakiś czas temu wróciliśmy z zawodów Anatolian Rower Challenge. 4 pierwsze miejsca zostały zajęte przez drużyny z Polski.
8: Mówi Krystyna Fluder, wiceprezes Koła Naukowego Scorpio. Nowa wersja ma innowacyjną konstrukcję podwozia i układ jezdny. To konkursowy, mniejszy odpowiednik obiektu NASA.
0: SK Przemyśl. News.
7: Krzysztof Pomorski. Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły 70 dodatkowych terminów szkoleń pod hasłem w gotowości. To jednodniowe zajęcia z pierwszej pomocy, cyberbezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Odbywają się one także i u nas na Podkarpaciu, w tym m.in. w Przemyślu. Zapisy prowadzone są przez apkę mObywatel. Jej celem jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy Żurawica w zakresie wsparcia dla rodzin. Pomoże ona przygotować program przeciwdziałania przemocy na tym terenie, a mowa o anonimowej ankiecie dla dorosłych, ale i dla dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych. Jest dostępne na stronie internetowej gminy.
12: To jest bardzo dobra nowa płyta i bardzo dobry nowy singiel od Mroza. Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Somber, będzie Tame Impala, a teraz na sam początek naszego popołudnia zeską. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, Michu Sapkowski. Witajcie, 12:01, a wy jesteście już grać.

0: hity zawsze na czasie na antenie Radio SK. To Madonna i Hang Up. Są takie dni, dla mnie to jest właśnie ten, kiedy naprawdę bardzo dużo rzeczy nie idzie po mojej myśli. Człowiek zaczyna dzień od tego, że zapomina jedzenia do pracy. To jest bardzo zły pomysł. Potem synek z samochodu zapomina wziąć maskotki do przedszkola. To jest też bardzo zły pomysł. I tak właśnie postanowiłem nawet czata zapytać, co on na to, co mam zrobić w tym momencie, jak już tak dużo rzeczy poszło nie tak. Kilka rad od niego. Zatrzymaj się na 10 minut. Łatwo powiedzieć. Oddziel to, na co masz wpływ od reszty. Okej. I zrób coś, co fizycznie zmienia stan organizmu. W żadnym punkcie nie było rzuć to wszystko w diabły i iść do domu. No chyba mam za słabą wersję czata w takim razie. Chociaż nie, z drugiej strony, jakbym miał coś takiego i posłuchał, to bym się z wami nie spotkał, a bardzo mi na tym zależało. Jakie wy macie albo sposoby na to, żeby na chwilę zwolnić i zapomnieć o tym i przerwać tę złą pasę, albo może chcecie się pożalić po prostu. Jak was środa 7 października dojeżdża, to można dać albo SMS-owo znać 664-402-302, albo głosówką jęczącą na eskowym messengerze. Są takie dni. Nie ma co tam przed nimi uciekać. Przeżyjemy, jutro będzie lepiej. A za chwilę to będzie Somber, My Body Isn't Ready, a później między innymi Tame Impala.
1: Radio SK. To promocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radio SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
17: Serek puszysty Twój smak piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka bracka Nikpol tylko 3,99 za 100 gramów.
16: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: Natalie i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radia SK. W poszukiwaniu sposobów na przerwanie złej pasy, no jest taki jeden sposób, on jest mało humanitarny, ale może być nawet całkiem skuteczny, to jest po prostu posłuchać, jak gorzej mają inni. Lena, bardzo proszę, jedziemy z głosóweczką.
1: Cześć SK, mnie środa dzisiaj kompletnie próbuje dobić, wszędzie się spóźniam, wszystko idzie generalnie pod górkę, pracuję w cateringu, wywalił mi się wózek z jedzeniem, no i że się śpieszę, to jeszcze wszędzie śmieciarki na drodze, a do tego wszystkiego jeszcze kawałeczek od gałki biegów mi się urwał i bardzo niefajnie się prowadzi, także taka to oto środa.
0: Kawałeczek od gałki biegów? Nie za bardzo wiem o co chodzi, ale rzeczywiście to nie brzmi dobrze ten dzień, Lena, naprawdę. A jeszcze pozwólcie, że na sam koniec wypuszczę pierwszą głosówkę, którą Lena do mnie wysłała. Bardzo proszę. Dokładnie. No, to czara goryczy. Naprawdę przelana. Mam nadzieję, Lena, że już będzie z górki i biegów nie trzeba będzie zbyt często zmieniać. Maneskin za chwilę Wesce, a później ci opowiem. Jeden z waszych ulubionych numerów. Dawid Kwiatkowski i Margaret Wesce.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowa Dzielnica.pl.
7: I po reklamie.

0: to jest jeden z tych numerów, do których nóżka chodzi. I bioderko też chce chodzić. I wiercić się chce słoninką. I wcale się nie dziwię. All of my love. Świeżynka na naszej playliście to Iben i Easy Bizu. Tuż przed godziną 13 po 13. Kolejna godzina przepełniona hitami na czasie. Trochę przeterminowane, ale wciąż świetnie brzmi, więc gramy. Ostatni dzień lata. Gibbs i Igo za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super.

0: długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Ponad 21 stopni w Przemyślu, a tylko 12 w Kłodzku. Aktualnie nasze urocze miasto jest najcieplejszym miejscem w Polsce. Maks na dziś to 22, a na jutro 23. Wszystko zmieni się w piątek. Nad głowami zobaczymy znów więcej chmur. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 15.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Co najmniej 8 osób jest rannych. Na razie nie potwierdzono oficjalnie, że dwie są w ciężkim stanie. O szczegółach Jakub Krzyżak.
13: Najważniejsza informacja jest taka, że po krótkiej obławie policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika. To uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie doszło do ataku.
14: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
13: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
14: Tak, to jest uczeń tej placówki.
13: Mówi mi starszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. W ataku rannych zostało 8 osób, przekazał mi młodszy brygadier Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej.
15: Jest to 5 dzieci i 3 osoby dorosłe.
13: Na miejscu wciąż działają służby. 30 strażaków zabezpiecza miejsce zdarzenia. Policja ustala jego dokładny przebieg.
12: Będzie taniej niż dziś. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za 95 zapłacicie nie więcej niż 6,82, a za olej napędowy 7,74. To obniżka odpowiednio o 4,6 groszy na litrze. Nobel za odkrycie związane z syntezą związków organicznych. Francuz Henri Gagon, japoński naukowiec z Kansas Ohio, laureatami nagrody z chemii.
16: Profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
12: Tłumaczy profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a jutro poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla.
17: SK Przemyśl. News.
11: Krzysztof Pomorski. Studenci pierwszego roku studiów, także ci z Przemyśla i okolic, będą mogli otrzymać stypendium marszałka. Nabór wniosków rusza 14 października. Szczegóły macie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Po wielu latach ciszy na nieczynnej dla ruchu pasażerskiego trasie znów zabrzmi stukot kół i kolejowy gwizdek. W najbliższą niedzielę przez Pikulice i Harmanowice przejedzie specjalny pociąg turystyczny Wisłok. Tomek Widak.
18: Kład pojawi się na odcinku linii numer 102, na którym od lat nie kursują regularne pociągi pasażerskie.
11: Pociąg wyruszy z

0: Muzyki o 15.41.
1: Kiedyś Sean Paul, a teraz Riviera. She Doesn't Mind. Obiecuję, że ten numer, jeden z waszych ulubionych, wam zagram. Będzie też Dawid Podsiadło. Będzie, a na drugą nóżkę Armin Van Buuren. A rozpoczyna ostatni dzień lata Gips, Igo, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Cichosza, to w Stanach na antenie Radia SK. Stanach, wiemy to na pewno, czasem nosi szpilki, ale chyba nie za długo lubi w nich chodzić, co udowodniła podczas jednego z koncertów stadionowych, kiedy to szpilki w pewnym momencie zdjęła i oddała fance i śpiewała i tańczyła na boso. Wspominał o tym, bo znalazłem filmik z bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w szpilkach właśnie. To był bieg na bieżni, nie że jakąś promkę ogłosili w sklepie, nic z tych rzeczy. I jestem pod silnym wrażeniem, posłuchajcie, taki rekord na 100 metrów wśród pań to jest 10 sekund i 49 setnych, a na szpilkach 13 sekund i 55 setnych, czyli szpilki opóźniają panie w sprincie tylko o jakieś 30%. Co ciekawe, sam Guinness zaznacza, że to rekord wśród pań, co może sugerować, że panowie też ten rekord ustanawiali, ale z tego filmików to szukać chyba nie będę. Riviera za chwilę, She Doesn't Mind, a później Dawid Podsiadło.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Ser kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
13: I po reklamie.

0: Timbaland, Nelly Furtado i jeszcze Justin Timberlake, czyli Give It To Me na antenie Radia SK. Daj mi te miejsca na pokładzie samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo właśnie wiadomo z kim, ekipa Radia SK, oprócz tego wiadomo też kiedy, między 23 a 25 października, z Warszawy to też jest pewne, ale dokąd to nie wiemy, na tym polega odlot ściśle tajny, który robimy wam po raz kolejny. Kamila i Paulina są już na pokładzie samolotu, Wiktoria z chłopakiem również, to wieści z dzisiejszego poranka i tam było w zgłoszeniu coś o diagnozie, że spakowani i na końcu jest napisane, czekamy na terapię. Tak, no ja jestem pewien, że terapia będzie skuteczna. Tak mniej więcej w 40%. Zgłoszenia do naszej akcji Odlot ściśle tajny w aplikacji Radia SK. Za chwilę David Guetta, później Glass Animals.
1: Radio SK. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto Oto i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.

0: Jeden z czterech nowych numerów od Taylor Swift, którymi poczęstowała nas w ramach bonusowej wersji swojej płyty. Taylor Swift i Patient Zero w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po 14 bonus ode mnie muzyczny, jak zwykle. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Krótko mówiąc, bardzo przyjemne hity na czasie Westy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi.

0: przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Cały czas nasz Przemyśl jest najcieplejszym miejscem w Polsce. Temperatura poszybowała lekko powyżej zapowiadanych 22 stopni. Tak ciepło też jutro. A od piątku wyraźne ochłodzenie. Dobra aura to świetna okazja do odnowienia oznakowania na drogach. Dziś takie malujące ekipy m.in. na Wybrzeżu Jana Pawła i na Komisji Edukacji Narodowej.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik, który zaatakował w szkole w Ostrołęce, to uczeń tej placówki. 19-latek ranił 8 osób z zespołu szkół zawodowych numer 4. Napastnik został złapany, jest ranny, próbował popełnić samobójstwo.
14: Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę.
15: Może pan potwierdzić informację, że to uczeń tej placówki?
14: Tak, to jest uczeń tej placówki.
13: Mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Prezydent Ostrołęki po ataku zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych. Trwa teraz sztab kryzysowy. Posłowie mają być w tej sprawie jednomyślni. Sejm zajmuje się podwyższeniem akcyzy na alkohol. Pieniądze mają trafić w formie zwiększonej dotacji do NFZ. Tego oczekuje też prezydent, dlatego poprzemy ten projekt.
16: Byłby gotowy nawet zgodzić się na zaakceptowanie podwyżki podatków pod warunkiem, że pieniądze z tego tytułu zostaną zaadresowane do ochrony zdrowia. I teraz rządzący spełniają ten warunek.
13: Mówił poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. W całości za projektem głosować ma też rządowa koalicja.
17: Alkohol w Polsce jest relatywnie tani, no a dzisiejszy budżet ochrony zdrowia jest jaki jest.
13: Mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Rząd szacuje, że wyższa akcyza przyniesie prawie 1,5 miliarda złotych do przyszłorocznego budżetu. 3 osoby w szpitalu to po zderzeniu osobówki z autobusem linii 77 w Bydgoszczy.
18: Do szpitali zostali przetransportowani zarówno kierowca, jak i pasażer z Audi, a także pasażerka autobusu.
13: Relacjonuje Jakub Skrzypek z tamtejszej policji. Ulica może być nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny.
19: SK Przemyśl News.
12: Krzysztof Pomorski. Nawet 47,5 tysiąca złotych będzie można dostać na założenie własnej firmy. To w ramach kolejnej edycji programu aktywizacji zawodowej osób młodych bezrobotnych. O pieniądze będą się mogli starać także mieszkańcy Przemyśla i okolic między 18 a 29 rokiem życia. Wnioski będą przyjmowane od 13 do 16 października, także w zamiejscowym oddziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Przemyślu. To program, który ma zachęcać turystów z całego kraju do odwiedzenia naszego województwa poza sezonem. Pytacie, więc odpowiadamy. Trzecia tura podkarpackiego czeku turystycznego 3 listopada.
20: Kto w tak zwanej potrzebie paliwowej, czyli bakowej, to czy warto w tym momencie jechać na stację? O tym dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Muzycznie Kizo i Bledka, przypomnę, będzie też świetny Neptunika i What If, a także Imagine Dragons, czy Sylwia Grzeszczak, Michał Sapkowski. Witajcie.

0: Neptunika, What If na antenie Radio SK. Można być fanem Realu Madryt, woleć styl Cristiano Ronaldo, który ostatnio przeprosił fanów za swój wybuch gniewu po meczu reprezentacji, ale nie można, nie można odmówić wielkości Messiemu, prawda? Messiemu, który właśnie pożegnał się z reprezentacją Argentyny, strzelając przy okazji w tym swoim ostatnim meczu 126 bramkę, w 208 spotkaniu, dwa razy też w tym spotkaniu asystował i spłakał się w autokarze, co można zobaczyć na filmikach, które pojawiły się w sieci i czemu dziwić się w ogóle nie można. Jeden z komentarzy mocno mnie ujął, jeśli chodzi o tę sytuację. Messi płacze, Ronaldo przeprasza, a Lewandowski nadal strzela. Imagine Dragons, Szalec w Radiu SK. Za moment później Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Radio SK. Reklama. Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Są melodie, które zostają w sercu na całe życie. Manuel Fernandez, wirtuoz emocji, wyczaruje je na koncercie Kocham Kino. Usłyszysz najbardziej wzruszające utwory polskiej muzyki filmowej z takich produkcji jak Dom czy Rodzina Połanieckich. Dźwięki, które trafiają prosto do wyobraźni w niepowtarzalnej, kameralnej atmosferze. Przyjdź na koncert i oddaj się emocjom. Niedziela 11 października, Zamek w Przemyślu. Bilety kupisz jeszcze dziś na e-bilet.pl.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
14: Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Nescafe Classic 200 gramów. Jedyne 22,99 za sztukę.
13: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira. Mena Morena, antenie Radia SK. Przecież ja wam obiecałem informacje na temat maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących jutro. I już daję znać, że będzie minimalnie, ale taniej o 3 grosze, jeśli chodzi o 95, bo będzie kosztować maksymalnie 6,83. O 3 grosze, jeśli chodzi o 98. Nie no, to już luksus, tak tankować za 7,71. Naprawdę. Olej napędowy będzie kosztował jutro 7,74, dziś 6 groszy więcej. Bez tego pakietu CPN to te ceny by naprawdę odleciały. Z tych odlotów to ja zdecydowanie mocno wam proponuję odlot ściśle tajny. Wiecie z kim? Z ekipą Eski. Wiecie kiedy? To jest ten weekend 23-25 października, ale nie macie do ostatniej chwili pojęcia dokąd. I to jest w tym bardzo, bardzo fajne. Zgłoszenia za pomocą aplikacji Radia Eska. Jutro nie, ale w piątek jak najbardziej kolejna osoba znajdzie się wraz z osobą towarzyszącą z biletami na pokładzie naszego samolotu lecącego do... Zalia, tylko kochaj mnie, Westy, za moment.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Bring the beat.

0: Serlok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
2: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica odwikamy. Zamieszkaj już dziś. parkowadzielnica.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Aloner i Back to Yours w Radiu SK tuż w godzinę 15. Czy w dobrych, tego nie wiem, ale w rękach wam zostawiam na pewno. Za chwilę będę razem z wami Sonita i Korościel po godzinie 15 i hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready od chłopaków już za chwilę. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używać

0: spotkanie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
3: Wybrzeże Piłsudskiego, Grunwaldzka, 3 maja, Jagiellońska, Krakowska i Lwowska. To zestaw naszych przemyskich ulic, na których można sobie o tej porze przetestować ze względu na większy ruch swoją cierpliwość. Do końca dnia pogodnie, teraz do 22 stopni, wieczorem 12, nocą dyszka. Jutro 23 i nadal słonecznie. Chłodniej i deszczowo od piątku.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
4: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób trafiło do szpitala, 2 z nich już opuściły placówkę. To najnowsze informacje po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Jakub Krzyżak.
5: Wszyscy poszkodowani są w stanie niezagrażającym ich życiu, przekazał mi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
6: 2 osoby znajdują się w szpitalu w Łomży, 6 osób znajdowało się w Ostrołęce, ale 2 osoby już opuściły szpital.
5: Jak ustaliłem, oprócz poszkodowanych do szpitala w asyście policji został przetransportowany też napastnik. Miasto uruchomiło specjalną pomoc psychologiczną dla uczniów szkoły, w której doszło do ataku, i innych placówek, a także dla wszystkich mieszkańców, którzy poczuli się dotknięci tą tragedią.
4: A mieszkańcy są w szoku.
7: Przerażające, tak? Tym bardziej, że też mamy dziecko, które za chwilę pójdzie do szkoły średniej.
8: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia.
4: Usłyszała od mieszkańców Ostrołęki nasza reporterka Marta Szabłowska. Dawid Kajusz z zarzutami. Prokuratura zdradza szczegóły po przesłuchaniu lekarza i radnego KO w sprawie szpitala południowego. Ma on odpowiadać m.in. za popełnienie oszustwa na ponad 500 000 zł. Chodzi o złożenie faktur, w których zawarte były niezgodne z faktami dane. Dawid K. nie przyznał się do winy. Przypomnijmy, media ustaliły, że Dawid K. m.in. jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w szpitalu południowym zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 mln zł, choć jego grafiki pokrywały się m.in. z jego działalnością polityczną. Jedno oczko w dół, Polska spadła w rankingu FIFA na 37 miejsce. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. W zestawieniu FIFA liderem wciąż Hiszpania, drugie miejsce zajmuje Argentyna, a trzecie Francja.
9: SK Przemyśl News.
10: Krzysztof Pomorski. To propozycja dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność sportową na terenie Przemyśla. Coś więcej o tym Emanuela Kwaśniak.
11: Można już składać wnioski o nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w oparciu o wyniki osiągnięte w okresie od 1 listopada ubiegłego roku do końca bieżącego miesiąca. Mogą je otrzymać zawodnicy, drużyny, ale też i trenerzy, instruktorzy i wolontariusze. Dokumenty są przyjmowane w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ulicy Rynek 1 do 30 października.
9: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
12: Witajcie kochani, 2 minuty po 15, to jest środa. Cinek zawsze mówi, środa minie, tydzień zginie. Co nie, Cinek?
13: Tak, a Michał zawsze mówi, środa, dzień bardzo ciekawy, interesujący i z radosnym finałem.
12: Tak jest, gramy piękne piosenki, a później coś pogadamy. Somber My Body Isn't Ready w Radiu SK. Kochani, witamy serdecznie.

0: Why, Shawn Mendes ma piosenkę tak dobrą, że nazwał ją 3 razy. Why.
1: Wciąż nie znalazł odpowiedzi na te pytania. Why. Proszę Państwa, jeżeli pytacie why, macie się zgłosić do Radia Zetka, Radia SK, to odpowiadamy, ponieważ mamy konkurs Państwa Miasta. Co nie cinek?
0: Tak jest, dzisiaj literka M, jak Marcin Sońta z Radia SK.
1: Albo Michał Koroszczel z Radia SK.
0: Pytanie przykładowe, jak nazywa się najlepszy prezenter Radia SK,
1: Michał
0: który
1: Koroszczel.
0: Nie myli nazwy stacji. Zapraszamy serdecznie, zostawiajcie numery, swoje numery na eskowym messengerze i my będziemy za chwilę do Was oddzwaniać i gramy.

0: Kancelaria w Radiu SK. 16 minut po 15. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Monika. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć, obecna.
0: Czy to ty jesteś ta słynna dziewczyna ratownika?
2: Też.
0: All right, ale trafiłem. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
3: A witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: Czy to ty jesteś ten słynny Mateusz Morawiecki?
3: Nie, słynny Mateusz z pomocy drogowej.
0: Okej, okay, bardzo nam miło.
4: Bardzo miło, czyli latasz na lawecie, tak? Dobrze rozumiem?
3: Tak jest, dokładnie.
4: Czy ty zawsze jesteś najbliżej, nie? Sytuacji.
3: No, jakby nie patrzysz, to tak.
4: Zobaczymy,
3: na
4: jak będzie
3: kolizji wypadku.
4: Z naszymi kategoriami w konkursie Państwa Miasta. Dzisiaj literka M jak muchozol. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. I wygrywa osoba, która pierwsza zbierze punktów 3. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mateusz, a potem Monika. Literka M, zaczynamy od Mateusza. Mateuszu, coś dużego.
3: Maluch.
0: Maluch, czy jest duży, kurczę.
4: W twojej kategorii jest mały.
0: No właśnie, no. Ale już w samym słowie maluch mamy zaprzeczenie dużego.
4: Ale
0: no
4: nie... ciekawa odpowiedź.
0: Ciekawa, ale nie możemy uznać punkt
3: ale
0: dla Moniki.
3: Ale jakby nie patrzeć, ludzie kiedyś dużo się pakowali do malucha to i na wakaty jeździli.
4: To prawda, ale już potem nie udawało im się wyjść nigdy.
0: Siedzą tam do tej pory.
4: Mamut to jest dobra odpowiedź na przykład. Przechodzimy w takim razie do Moniki. Moniko, twoja kategoria, coś małego.
2: Mucha.
0: Mucha jest mała. Monika prowadzi 2-0. Mateusz, jak chcesz nawiązać jeszcze rywalizację, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Twoja kategoria, zdanie, które można powiedzieć w szkole.
3: Muszę do toalety.
0: Brawo, bardzo oczywiście, fajnie, że tak, ale mam nadzieję, że dokończysz grę z nami jeszcze.
3: Oczywiście.
4: Moniko, jak odpowiesz, to wygrasz mimo starań ogromnych Mateusza. Twoja kategoria, zdanie, którego nie można powiedzieć na ślubie.
2: Mogę kiedy indziej?
0: Brawo, to jest dobra odpowiedź.
4: Gratulacje w takim razie. Monika wybiera sobie nagrodę. Czy to będzie butelka, czy torba radiańska?
2: Torba.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Mateusza. Dziękujemy wam bardzo za grę i cukiereczki, ciasteczka, serduszka, całuski, co tam chcecie.
0: Trzymajcie się, pa.
4: Pa.
1: Państwa Miasta w Radiu SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce. Autopromocja.

0: Hity na czasie, chłopaki, Kuba i Kuba, tak nazywa się ten numer. Za 27 minut godzina 16, a teraz coś naprawdę nowego w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taka jest prawda i z tym nie dyskutujemy. I teraz zagramy piosenkę Hard to be Around DJ-a Tiesto, bo bardzo się cieszymy, że DJ Tiesto przyjeżdża do Polski. W czerwcu przyszłego roku zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie taki 4-godzinny set DJ-ski świetny.
2: No to dobrze, że przyjedzie, ale teraz nie będziemy grali DJ-a Tiesto, bo chcę ci przypomnieć, że Marcin, poczekaj, chcę ci wspomnieć, że szef Radia SK powiedział, że to jest audycja wspólna i wspólnie podejmujemy decyzję co do kontentu w tym programie. Tak?
0: Dlatego podjęliśmy decyzję, że nie zagramy DJ-a Tiesto.
2: Właśnie nie podjęliśmy, ponieważ ja nie wiem, czy lubię tę piosenkę, a ja lubię te piosenki, które znam.
0: To musisz
2: spróbować. I właśnie dlatego teraz zagramy piosenkę Every Time We Touch Cascada. Proszę bardzo.

0: I swear, just like a pill i Pink w Radiu SK. Co za piękny dzień, słońce świeci, 7 października. A jeszcze w kalendarzu sprawdzam, że jest dzień borsuka.
1: Nie, wczoraj był dzień borsuka, dzisiaj jest dzień wanny, czyli co najwyżej dzień mycia borsuka.
0: Mycia borsuka, tego co czym w szybę stuka.
1: Nie, sprowokujesz mnie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Body i To Flow w Radio SK.
1: A bo Tove Lo, bo ona jest ze Skandynawii, więc...
0: Z Finlandii chyba.
1: Tak, Tove Lo. Tak jak Tove Jansson, tak to napisała Muminków.
0: Ona pewnie czytała, ta Tove Lo pewnie czytała Muminków.
1: Nie, tak. Ciekawe, czy czytała Tove Jansson, czy Tove Jansson.
0: No już daj mi spokój, za chwilę nie
1: okay, przepraszam.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Ser Kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Musisz jej spróbować. Pyszna ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancha Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
10: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury.

0: wybrany zabieg. 9 i 10 października, kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
3: Na ulicach Przemyśla Wzmorza na ruch o tym teraz szef Przemyskiego Pogotowia, Rafał Kijanka.
4: Mosty to jest takie szczególne miejsce, przez które ciężko się przebić, ale są też ulice, no, na przykład Słowackiego, Jagiellońska czy Grunwaldzka.
3: Uważajcie, do końca dnia pogodnie, nocą 10 stopni, jutro słonecznie i 23.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy, ale zapowiadał, że chce, żeby zrobiło się o nim głośno. Tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
6: Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
5: Sprawca był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, był pod opieką psychologa i specjalistów. Teraz służby sprawdzają plecak, który znaleziono przed budynkiem szkoły.
7: Na miejscu pracują policyjni, pirotechnicy i badamy zawartość tego plecaka. Rozmawiamy z młodzieżą, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring.
5: Relacjonuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Poszkodowanych zostało w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Sprawca również przebywa w szpitalu. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym, z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Wystawiał faktury za pracę w szpitalu, choć w praktyce jej nie wykonywał.
8: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
5: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Nadal jest nieuchwytny to kangur, który od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Problemem może być jednak nadchodząca zima, tłumaczy Mikołaj Butryński z łódzkiego zoo.
9: Kiedy już ta temperatura jest znacznie bliższa zeru, to wtedy nasze kangury wchodzą już do środka na wybieg wewnętrzny.
5: A tam do dyspozycji mają specjalne lampy grzewcze.
10: SK Przemyśl. News.
3: Krzysztof Pomorski. Już dziś i to całkiem niebawem poznamy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Przemyśla na 2027 rok. Ogłoszone one zostaną w dużej sali obrad Urzędu Miejskiego. Początek za niecałe pół godziny o 16.30. Dodam, że spotkanie to będzie transmitowane na żywo. Link do transmisji znajdzie się na stronie internetowej miasta.
10: Sport w Przemyślu.
3: Konstrukt Olsztyn to kolejny, tym razem wyjazdowy przeciwnik futsalistów Eurobusu Przemyśl. Początek tego spotkania dziś o 18. Po 7 kolejkach przemyska ekipa zajmuje nadal drugie miejsce w ekstraklasowej tabeli. Trzymamy kciuki za wygraną.
10: Santa i Korościel.
11: Czyli SK. W Radiu SK.
12: Dwie i pół minuty po godzinie 16 można powoli wychodzić z pracy, chyba że pracujecie do 15, to można wychodzić znacznie szybciej. Michał Korościel
13: i Marcin Sońta.
12: Witamy w środę i gramy dla was. Damiano, Dawid, już teraz the first time w Radiu SK.

0: Loser, Tame Impala w Radiu SK. I to jest świetny numer i tam sobie nucił, gdybym tylko umiał nucić. 13 minut po 16, słuchacie Radia SK.
1: Bum, bardzo fajna końcówka. Słuchaj, wszyscy już wiedzą, że Książulo wprowadził swoją pizzę do Żabki, no. I wiedziałem, że to się stanie. I się stało, że wszyscy teraz wrzucają do internetu, jak testują te pizze, jak ona smakuje i tak dalej, że wszyscy to robią to jeszcze. Ale zrobił to niestety wiceminister sprawiedliwości, aha, Arkadiusz Myrcha. Zarejestrowały to nasze mikrofony.
2: Pojawiła się nowa pizza. Wiecie kogo? Podobno każda z nich ma 12 plasterków salami. Ta ma 12, czyli tyle miesięcy, ile masz teraz na zmianę nazwiska po rozwodzie. Dotychczas były 3.
3: No. No i to jest fajne, widzisz, bo ludzie się fajnie bawią w internecie. Walą w Książula, Książulo gasi pożary, a potem wjeżdża pan, przypomnij, jak się nazywa?
1: Arkadiusz Myrcha.
3: Wjeżdża pan Boomer i nagrywa coś takiego, że są pobite gary i nikomu już się nie chce w to bawić.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, prawie 20 minut po godzinie 16. Takie buty, ten konkurs za chwilę wjeżdża na antenę Radia SK. Będziemy wam rozdawali 1000 zł na buciki. Zadanie jest takie, żeby wejść na sk.pl i napisać, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień. Michale, to jest pytanie, na które ty odpowiesz dzisiaj. Dlaczego? No.
1: W czyje buty ja chciałbym wejść na jeden dzień? No. Ja ci powiem, w czyje buty ja wchodziłem, chociaż to jest historia mocno mnie upokarzająca.
0: Słucham.
1: Ja miałem ogólnie jako kolegę, który bardzo dobrze grał w piłkę nożną, na takim dość wysokim poziomie, i on często dostawał nowe buty za darmo, tylko on nie cierpiał, jak one były takie sztywne. Mieliśmy taką samą stopę, ja mówię, weź pochodź w nich trochę, trochę mi je rozbijesz.
0: Czy ty rozchodziłeś profesjonalnie korki? No może
1: ja rozchodziłem profesjonalnie korki. Moja rola została sprowadzona do rozpychacza butów pół piłkarza. Dasz wiary? Mam nadzieję, że macie lepsze historie.
0: Słuchaj, bo ja mam niedługo wesele, kupiłem sobie takie półbuty. Co ty robisz w weekend? Będziesz gdzieś chodził?
1: Za dwie dychy mogę chodzić w gumowcach. W czyje buty byście weszli i dlaczego? Piszcie na sk.pl. Czekają pieniądze na buciory.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
15: Serek puszysty Twój smak Piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka bracka Nikpol. Tylko 3,99 za 100 gramów.
14: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Faruko w Radio SK.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Takie buty w Radiu SK i tylko w Radiu SK. Wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty byście chcieli wejść na jeden dzień i dlaczego. Czy to będzie jakiś piosenkarz, aktorka być może, do wyboru, do koloru. I w tej sprawie jest z nami Marcin. Witamy cię, Marcin.
2: Witam serdecznie.
0: W czyje buty chciałbyś wejść, Marcinie?
2: Ja bym chciał wejść w buty swojego teścia Władka.
0: A po co?
2: Żeby poczuć tego countryside era, wstać rano, iść wydoić krówki, mieć swoje mleko.
0: Aha. Twój teść jest później... countryside era, tak? Jego? Czyli
2: jasne.
0: Jest rolnikiem, czy też farmerem bardziej by pasowało w tej sytuacji?
2: Może, można tak powiedzieć, że jest rolnikiem na teraz takiej platformie i jak widzę tego filmiki, jak on tam dodaje różne, że robi z mleka sery i tak dalej, to mi tylko ślinka cieknie i tak trochę czuję, że mi krew zalewa.
3: No jasne, i wiesz co, jest prosty podział między rolnikiem a farmerem, po prostu farmer ma strzelbę, a rolnik nie. To ma strzelbę czy nie, twój teść?
2: Nie ma.
3: Nie ma, no to rolnik. Słuchaj, 1000 zł dla ciebie, do wykorzystania w salonach Wojas i na wojas.pl. Co ty na to?
2: Jestem za.
3: All right, no to gratulacje serdeczne, mamy dla ciebie nawet spontaniczne oklaski.
0: Staśmy. To jakie to będą buty w takim razie, żeby to tak dobrze na to pole pasowało?
2: Nie wiem, myślę, że może jakieś mokasyny.
0: Okej, to miłych zakupów ci życzymy. Baw się dobrze.
2: Dzięki wielkie.
3: A, wszystkiego dobrego.
0: A zapraszamy na SK.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17 słuchacie Radia SK, to Mrozu, piosenka z początków kariery, kiedy Mrozu znał tylko słowo na literkę M, miliony monet, Mrozu w Radiu SK.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Nowy rok akademicki na wypasie?
14: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: A cappuccino też za piątkę?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A...
20: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
21: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
22: Dobrze.
21: 15 zł.
22: Lepiej.
21: 20 zł.
22: Najlepiej. Na Orlenie?
21: Ciepło.
22: Z kuponami?
21: Cieplej.
22: W Orlen Witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
23: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
24: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
23: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
26: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W parkowej dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowadzielnica.pl.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Musisz jej spróbować. Pyszna, ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancza Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrowka.com.
29: I po reklamie.
30: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To jest taki rytm, że idealnie pasuje do wychodzenia z pracy. Chyba się zgodzisz.
1: Tak, to szybkim krokiem po schodach najlepiej. Tup, tup, tup, tup, tup w dół.
2: Za chwilę newsy, festy, zapraszamy.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Zapraszamy na 2. edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października. Kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
15: Popołudniowy szczyt za nami, ale na ulicach Przemyśla nie brakuje samochodów. Mamy też trochę remontowych utrudnień. Miejscami traficie również na ekipy malujące oznakowanie na jezdni.

0: O ataku w szkole pojawiły się służby. Wdrożyliśmy też procedury bezpieczeństwa, podkreśla prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
1: Dyrektorzy zostali poinformowani o zakazie wpuszczania osób postronnych na teren szkoły. Równolegle została uruchomiona pomoc psychologiczna.
0: Wiadomo, że napastnik był wcześniej znany policji, miał być notowany za narkotyki. Wyrok zapadnie za 2 tygodnie. Kończy się proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Dziś wygłoszono mowy końcowe na ławie oskarżonych Sebastian M.
2: Gdyby była możliwość 20 lat, musiałbym 20 lat. Gdyby była mimo 30 lat, musiałbym o 30 lat.
0: Mówił Łukasz Kowalski, pełnomocnik rodzin ofiar. Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Stopy procentowe bez zmian. Decyzję podjęła dziś Rada Polityki Pieniężnej, a przypomnę, główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%.
3: SK Przemyśl.
4: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu mamy 130 punktów schronienia. To m.in. podziemne części budynków, garaże i pomieszczenia w obiektach użyteczności publicznej. Władze miasta opublikowały pełną listę ich lokalizacji. Tomek Widak.
5: Punkty schronienia mają zapewnić mieszkańcom możliwość czasowego ukrycia się w sytuacji zagrożenia. Nie są jednak tym samym co schrony czy ukrycia ochronne. Ich poziom zabezpieczenia może być różny.
4: Do końca roku wszystkie mają zostać oznakowane. Będzie to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym. Pełną ich listę znajdziecie na stronie internetowej miasta oraz w apce, gdzie się ukryć.
6: Sońta i Korościel.
7: Czyli SK.
6: W Radiu SK.
8: To jest Radio SK, kochani, 2:17. Słyszeliście pewnie o tym kangurze, który 2 tygodnie temu, czy tam 2 miesiące temu uciekł z łowicza i nie mogą go złapać. To słuchacz tutaj zadzwonił, zostawił głosówkę na SK-owym Messengerze, że kangur był widziany na zakupach w Złotych Tarasach. Wiesz?
9: Co ciekawe, miał własną torbę.
8: Właśnie. I w tej...
9: I gramy dalej, panie i panowie, 2,5 minuty.

0: Eminem, Lose Yourself w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17.
1: To słuchaj teraz tego odcinek i zgadnij, co to jest za numer.
0: Po jednej nutce. Znaczy, było więcej, ale Pretty Woman.
1: Pretty Woman, tak. Puszczam go nie przez przypadek, bo dzisiaj przeczytałem w internecie coś, co absolutnie zmienia mój pogląd na ten film.
0: Okej.
1: Na początku filmu ten przystojny biznesmen, Richard Gere go gra, nie?
0: Aha.
1: On spotyka tę kobietę lekkich obyczajów, tę Julia Roberts, i ona mówi mu, że za godzinę to będzie $100.
0: Aha.
1: I on niewiele myśląc mówi, słuchaj, na cały tydzień cię biorę i płacę $3000. I ona jest w niebo wzięta, bo uważa, że to jest deal życia, że to jest deal życia, absolutnie $3000.
0: Tak, no.
1: Tymczasem zatrzymajmy się na moment. Zatrzymajmy się na moment, bo $3000 za tydzień to jest $20 za godzinę.
0: Jedna piąta.
1: Normalnie ona brała $100 za godzinę, a on sobie załatwił $20 za godzinę. I właśnie dlatego...
0: To on jest biznesmenem.
1: On jest biznesmenem.
0: No.
1: Dokładnie.
0: I on ma więcej kasy w portfelu.
1: Zdecydowanie.
0: No a wy, kochani, jakie znacie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie?
1: Właśnie, nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze na najbardziej kreatywny sposób na oszczędzanie. Za taki będą nagrody. Czekamy.

0: Gdybym się jeszcze raz żenił, Cinek, to wziąłbym sobie na weselu tę piosenkę na mój pierwszy taniec. To była Rose.
1: Nie wytrzymałbyś do końca pierwszego tańca kondycyjnie.
0: Wytrzymałbym, na luzie. Kochani, rozmawiamy dzisiaj o bardzo oryginalnych sposobach na oszczędzanie. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Najlepsze oszczędzanie mojego męża? Chować przede mną kasę, żebym jej nie rozwaliła.
1: No tak, to jest jakiś sposób. Aczkolwiek ja na przykład lepszy sposób mam, moim zdaniem. Jak zamarznie trakcja i wiem, że będą opóźnienia na kolei, to wsiadam szybko do pociągu, bo wiem, że będę jechał za tą samą kasę dwa razy dłużej.
0: Jakie są wasze sposoby na oryginalne oszczędzanie? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Będą nagrody dla najbardziej kreatywnych.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Adam Seruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: ten moment, kiedy Szybcy i Wściekli byli również wzruszający, czyli See You Again, Wiz Khalifa i Charlie Puth w Radiu SK za 28 minut, godzina 18. Tymczasem my pytamy, jakie macie niekonwencjonalne sposoby na oszczędzanie pieniędzy w trudnych czasach i wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
1: No jestem na tyle oszczędna, że potrafię jechać z listą zakupów i każdą jedną rzecz kupić w innym sklepie. Bo akurat wtedy jest promocja.
2: No ciekawy to jest sposób do oszczędzania.
0: Jak pani bardziej przy tych cenach benzyny, nie?
2: Właśnie. Ale wiesz co, jak na przykład jest 30 sklepów, to pani jeździ od jednego do drugiego? Ja uważam, że to jest naprawdę praca godna pochwalenia i wysyłamy pani eskowe gadżety jakieś. Co ty na to?
0: Tak, butelkę, a jeżeli chce pani torbę, to trzeba nagrać drugą głosówkę.
2: Właśnie.
0: Tak jak pani potrafi.
2: Butelka oczywiście na benzynę.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 18. Dzisiaj uczymy was, a wy nas, jak sprytnie oszczędzać. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Kolejny sposób na oszczędzanie. Słuchamy.
1: Cześć. Na pewno każdy zna to uczucie, gdy zamówi się coś w internecie, przychodzi paczka do domu, patrzymy znowu na ten sam produkt i okazuje się, że jest kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt złotych taniej. Aha. Nie wiem, czy to sposób na oszczędzanie, czy cebula level master, ale ja wtedy zawsze zamawiam drugi raz to samo. Aha. I zwracam z tym droższym paragonem. Pozdrawiam.
2: No, to fajne, tylko to jest trochę skomplikowane. Ja owszem nie jestem dyrektorem, doktorem ekonomii, natomiast no, pewnie bym się sam oszukał, nie? Kupił drożej, sprzedał taniej, paragon zgubił. Ja myślałem, że zapłacił karę w urzędzie skarbowym.
0: Wiesz co, myślałem, że ty powiesz fajne, ale trochę skomplikowane. Ja na przykład wolę kraść.
3: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia w Radiu SK. Bardzo ciekawa sytuacja, bo Hany już tu przyszedł i powiedział do Cinka: weź mnie zapowiedz jakoś ładnie. No i słuchamy.
1: No ładnie to muszę być ostrożny.
0: Aha, no dawaj.
1: Już za chwilę Michał Hanczak w Radiu SK.
2: Super! Radio SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
15: Nie, a powinnam?
14: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
15: I możesz z nich korzystać?
14: Jasne, w każdej chwili.
15: To i ja się zapiszę.
14: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
16: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: Do końca dnia pogodnie, nocą temperatura spadnie w okolice dyszki, jutro jednak znów słonecznie i 23, w piątek max to 14. Taura, to jeszcze mała prośba. Kierowcy, uważajcie na pieszych. Piesi, wy pamiętajcie o odblaskach. Rowerzyści o oświetleniu, bo jak już sami widzicie, jasna część dnia coraz krótsza.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie uczennice ranne w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce opuściły już szpital. Życie poszkodowanych, pozostałych poszkodowanych nie jest zagrożone. To po tym, jak 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce przyszedł do placówki z nożem i zaatakował uczniów i nauczycieli. Ranił w sumie 9 osób, wszystkie trafiły do szpitali, a napastnik niedługo po ataku został zatrzymany. Jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Nie wiadomo jednak, kiedy zostanie przesłuchany.
21: Opuścił już on szpital, nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo.
20: Mówił Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji. Na miejscu cały czas pracują policyjni pirotechnicy.
22: SK Sport News.
20: Ma ćwierćfinał w Pekinie. Iga Świątek pokonała 6-1, 6-3 Amerykankę Iwę Jowicz. Mecz trwał 96 minut.

Imprezka za półmetkiem tygodnia. Mówią, że środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. No więc ja już zapytam, chwalisz, czy się żalisz tym, co się wydarzyło dzisiaj? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK z tymi dobrymi, ale też tymi rzeczami, na które chcecie ponarzekać. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na hity, które wam zagram. Przygotowałem na przykład Sezon. Dawid Podsiadło na początek, a ja nazywam się Hanczak. Dzień dobry.

0: Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love na antenie Radia SK. Możecie się czymś pochwalić, jakimś swoim dzisiejszym sukcesem, choćby najmniejszym, albo się na coś pożalić. Może wam jakoś pomoga, albo przynajmniej będzie wam lżej, jak powiecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalisz, czy się żalisz, o to pytam. No ja się pochwalę, że mam dla was nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą nie jedną dziś, ale zacznijmy od propozycji z południa, a konkretnie od naszych południowych sąsiadów, czyli ze Słowacji, no bo Adela jest Słowaczką. Adela Jergowa się nazywa tak naprawdę, ale będzie śpiewała nie po słowacku, a po angielsku. To jest jej kawałek pod tytułem Ain't in LA. Jestem bardzo ciekawy, czy nad Wisłą się przyjmie.

0: Mistrzunio w nagrywaniu dobrych kawałków. My Body Isn't Ready to Sober, oczywiście na antenie Radia SK. Teraz będzie Adam. Zadałem pytanie, chwalisz czy się żalisz? No i zaczynamy tę zabawę i sprawdzanie, co u was, od bardzo pozytywnej wiadomości z Messengera Radia SK. Adam?
1: Chwalę się, bo poszedłem na przegląd dentystyczny. Wszystko git. Idźcie też. Warto dbać o ząbki.
0: Pewnie. I lepiej iść wcześniej niż później, bo potem jak coś się dzieje i człowiek usłyszy, co go czeka i ile będzie go to kosztowało, to wtedy dopiero zęby bolą. To jeszcze zagadka. Ile procent szczęścia słychać w głosie Adama? Ile ma tego szczęścia dzisiaj? 100 ma. To logiczne.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
10: Ser kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Musisz jej spróbować. Pyszna, ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancha Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitain. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
13: I po reklamie.

0: Jeżeli możecie się trochę poruszać, nawet tańcząc przy garach w kuchni, to nie odpuszczajcie takiej okazji. Każdy ruch się liczy. Wasted, Gnarly, Major League DJs za nami w Radiu SK w imprezce, ale spokojnie, za chwilę między innymi Jason Derulo, będzie jeszcze Margaret, będzie Armin van Buuren, będzie przy czym potańczyć. A jeśli chodzi o te okazje, których nie warto odpuszczać, no to o tym mi opowiadacie na sk.pl, a ja za to wręczam pieniądze na zakupy w sklepie internetowym. Zapraszam na sk.pl, tam można się zgłosić. Kto już wygrał? No na przykład Kasia, która opowiadała o tym, że ona nigdy nie odpuszcza wizyty na siłowni, to tak a propos ruchu, a jest kierującą ciężarówką, więc często w trasie, ale o siłowni nie zapomina. Wczoraj z kolei Michał opowiedział, że on nigdy nie odpuszcza tak dla równowagi. Z sytuacji, kiedy może zrobić pizzę dla swoich bliskich i przy okazji ją zjeść też. I nie jest to pizza książula, tylko jego własna, nie taka mrożona. No właśnie, jakiej okazji wy na pewno nie odpuścicie? SK.pl, tam się zgłaszamy, a po 19 do kogoś z was zadzwonię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Czy wam też tętno skoczyło od razu przy tym hicie Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed 19 wesce? Chwalisz czy się żalisz? O to pytam. No i Filip z Karolem się odezwali na Messengerze Eski.
1: My się chwalimy, bo wracamy ze statku właśnie, z dwutygodniowej zmiany na 2 tygodnie wolnego. Jedziemy z kolegą, jesteśmy aktualnie obok Berlina. Także wszystkim kierowcom, którzy wracają do domu, czy jadą do pracy, szerokości.
0: Szerokości i dla was fajnie, że wracacie do domu. W sumie to, drodzy marynarze, nas coś łączy. Was marynarzy i nas radiowców. Żyjemy z życia na fali. To na fali Radia SK, za chwilę Dua Lipa.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
10: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W parkowej dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa dzielnica Odwikany. Zamieszkaj już dziś. Parkowadzielnica.pl.
11: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
14: I po reklamie.
15: Przemyśl na czasie.
16: Krzysztof Pomorski, będą filmowe emocje i 2 dni wypełnione niezależnym kinem z całej Polski. To podczas festiwalu kina niezależnego CKOF w Przemyślu. 20. edycja tej imprezy już 16 i 17 października w Centrum Kulturalnym. W pierwszym dniu od 18 do obejrzenia będzie 10 filmów w kategorii short. W drugim od 15 kolejne 10 w kategorii long. Jacek Cygan, poeta czy tekściarz, to tytuł prelekcji, na którą zaprasza Ewelina Kasperska. To w poniedziałek w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu przy ulicy Kościuszki. Początek 18. Efemeryda Jazz Band ma już 35 lat i z tej okazji muzycy zapraszają na jubileuszowy koncert. Ten 16 października w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Start o 19.
14: muzyką się żyje.
0: Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła dziś nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. Album ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, czyli hitu Nareszcie. Prezesura to jest z kolei tytuł nowej płyty Kizo. Ogłosił on, że ten album ukaże się 12 lutego przyszłego roku. Oczywiście pokazał też okładkę, tracklistę i listę zaproszonych gości. To artyści z różnych muzycznych światów, bo Kizo nagrał kawałek

0: istnieje takie prawdopodobieństwo, że tym hitem odblokowały mu kogoś wspomnienia. Guru Josh Project, Infinity. No dobra, no to czas odblokować środki na koncie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Żeby móc wam zrobić przelew, ale najpierw pogadamy. Cześć Matt, dzień dobry, dobry wieczór na antenie Radia SK, cię witam.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Dzisiaj gadamy sobie w ogóle w tym tygodniu o okazjach, których nie odpuszczacie. I tu niektórych zaskoczymy, ponieważ napisałeś na SK.pl, że ty nie odpuszczasz nigdy nowej pary butów. I to by się mogło niektórym kojarzyć, że to dziewczyna mogłaby tak napisać. A tu proszę bardzo, Matt, ale to też chodzi o buty kolekcjonerskie. Opowiadaj.
2: Dokładnie, moja pasja tak naprawdę do butów rozpoczęła się około 5 lat temu, a właściwie to 6, bo to były czasy, kiedy wybuchnął ten słynny COVID i wówczas na popularności zyskały właśnie pewne kolaboracje z wielkimi markami takimi jak Nike, Adidas. Mm-hmm. I wówczas ja właśnie zainteresowałem się najbardziej kolaboracjami z Nike i z Jordanem. I wówczas właśnie zaczęły wychodzić kolaboracje z Travisem Scottem. I tutaj paradoksalnie, mimo że ja osobiście nie jestem fanem jego muzyki, najbardziej właśnie przypadły mi do gustu kolaboracje z jego udziałem.
0: Dobra. Ile masz tych sneakersów, powiedz już?
2: Myślę, że około 60-70 par.
0: Czyli jak się trafia jakaś fajna, kolejna, to musi być w twojej kolekcji.
2: Dokładnie, nie odpuszczam żadnej ciekawej pary.
0: No dobra, no to może się przydadzą 300 do wydania na Amazon.pl. Może tam też na jakieś kolekcjonerskie buty trafisz, albo na szafkę na te buty. Pozdrawiam cię serdecznie, Matt.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam również serdecznie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.
0: Was zapraszam na SK.pl, tam nie trzeba żadnych butów, wystarczy wejść i się zapisać, zgłoszenie zostawić. A to Jamie.

0: Cicho, sza, nowy hit w Stanach na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Mam dla was jeszcze w tej godzinie m.in. nowość od Taylor Swift, czyli jej hit Patient Zero. A właśnie, a propos pacjentów. Podejrzewam, że wielu z was kojarzy niedzielne popołudnia u babci właśnie z tym serialem, choć pewnie są i tacy, którzy przez lata zostali z nim na dobre i na złe, bo o tym serialu teraz myślę. Właśnie, właśnie, jeżeli kojarzycie ten serial z tą właśnie piosenką z czołówki, to znaczy, że oglądaliście go od początku, bo chyba tam się sporo pozmieniało. Ale dlaczego o tym serialu mówię? No dlatego, że dziś w telewizji ma pojawić się odcinek numer 1000, a więc jubileusz tego oto serialu, w którym rzeczywiście dużo, dużo się zmieniło, ale szpital w Leśnej Górze od zawsze przyjmuje pacjentów i tak sobie myślę, że jednak on był mocno wyidealizowany, dlatego, że gdyby był to serial bardzo rzeczywisty i prawdziwy, to jeżeli ktoś w pierwszym odcinku zapisałby się do endokrynologa na NFZ w szpitalu w Leśnej Górze, to akurat dzisiaj w tym odcinku numer 1000 by miał wizytę.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Są melodie, które zostają w sercu na całe życie. Manuel Fernandez, wirtuos emocji, wyczaruje je na koncercie Kocham Kino. Usłyszysz najbardziej wzruszające utwory polskiej muzyki filmowej z takich produkcji jak Dom czy Rodzina Połanieckich. Dźwięki, które trafiają prosto do wyobraźni w niepowtarzalnej, kameralnej atmosferze. Przyjdź na koncert i oddaj się emocjom. Niedziela 11 października, Zamek w Przemyślu. Bilety kupisz jeszcze dziś na e-bilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
5: I po reklamie.
10: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Muzyczne wspomnienie wakacji w Radiu SK w imprezie Talk to You. No a może by tak zrobić sobie małe wakacje w październiku? Przynajmniej weekend i to jeszcze taki, że nie musicie płacić, tylko SK wam stawia, co wy na to? Odlot ściśle tajny. Ta zabawa wróciła, ta zabawa ruszyła, czyli polega to bardzo, proste są zasady. Polega to na tym, że wy się zgłaszacie. Jak was nasza poranna ekipa wybierze, to lecicie. Tylko nie wiecie, dokąd lecicie. Ale wiecie za to kiedy. Który to weekend, no i że będzie też eskowa ekipa i inni słuchacze. A miejsce jest tajemnicą. Wiktoria w to weszła, Wiktoria się zgłosiła i dzisiaj się dowiedziała, że leci.
1: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: I zabiera ze sobą jeszcze swojego chłopaka, który jest fizjoterapeutą. Zresztą Wiktoria też jest fizjoterapeutką, więc może jak ktoś się zmęczy imprezowaniem czy zwiedzaniem, to jakiś masaż gratis Wiktoria i jej chłopak zrobią. Dokąd polecicie? Nikt nie ma pojęcia poza naszym szefem, ale nasz kapitan, czyli nasz szef, podpowiada.
2: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, ściany opowiadają historię.
0: No i weź tu bądź teraz mądry. Czasami od niektórych historii człowiek się robi blady jak ściana, ale nie mam pojęcia, jakie to może być miejsce, w które polecicie. Można się zgłaszać tak czy owak w ciemno, o to chodzi. Apka Radia SK. Ściągamy na telefon i tam się zgłaszamy zupełnie za darmo. Post Malone, Sway Lee, Sunflower już teraz w imprezie, a za chwilę Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.

Nowość, która brzmi doskonale. Neptunika i What If na antenie Radia SK przed 20. Dwie osoby trafiły szóstki w Totka i stały się milionerami. Zarobiły po 10 baniek. Wiadomo, że jedna z tych osób grała w koszalinie, druga zagrała w aplikacji, więc w internecie, więc trudniej będzie namierzyć osobę, z którą można się zaprzyjaźnić.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Są melodie, które zostają w sercu na całe życie. Manuel Fernandez, wirtuoz emocji, wyczaruje je na koncercie Kocham Kino. Usłyszysz najbardziej wzruszające utwory polskiej muzyki filmowej z takich produkcji jak Dom czy Rodzina Połanieckich. Dźwięki, które trafiają prosto do wyobraźni w niepowtarzalnej, kameralnej atmosferze. Przyjdź na koncert i oddaj się emocjom. Niedziela 11 października, Zamek w Przemyślu. Bilety kupisz jeszcze dziś na e-bilet.pl.
8: I po reklamie.
9: Przemyśl na czasie.
10: Krzysztof Pomorski. To okazja do wspólnego spędzenia czasu, do aktywności fizycznej oraz zwrócenia uwagi na znaczenie profilaktyki i troski o zdrowie. Mowa o biegu imienia doktora Jana Hołówki Wyganiamy Raka. Ten już w najbliższą sobotę, mówi Paweł Bugira, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
11: Zaczynamy przy szpitalu, a biegniemy na boisko na osiedlu Wilcze, nieopodal Cerkwi. To jest odległość nieco ponad 3 km. To jest taki bieg bardziej rekreacyjny.
10: Start w sobotę o 11. Również w sobotę pierwsze październikowe spotkanie przy planszówkach zaprasza jak zwykle Stowarzyszenie PIK. Pionki i karty to w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu od 11 do 16.
12: Muzyką się żyje.
13: W weekend pogoda niestety ma być gorsza niż ostatnio, ale mamy dla Was imprezową ucieczkę od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. W sobotę w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadzi gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej, no i w Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. To już nie jest jeden koncert, to już jest mini trasa koncertowa. Nasz Trips rusza na podbój innych kontynentów. Ogłosił, że w przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A tymczasem Bydgoszcz doceniła BDS-a 2115. To jest rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla tego miasta zasłużonych. Podpis BDS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi.
12: Imprezka.
13: Toruń pewnie teraz żyłkę tutaj ma z zazdrości. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, gdziekolwiek nas słuchacie. Wszyscy są super. Minuta po 20:00 to jest imprezka w SC Hanczak z tej strony. Ja jestem z Łodzi, ze mnie też się można czasem pośmiać. Na początek Łatwo Gang. Ale jak ktoś nie jest z Łodzi i się będzie śmiał z Łodzi, to nie ręczę za siebie.

0: ostatni raz.
1: Dobrze przypomnieć sobie ten duet w jesienny, środowy wieczór. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka za nami.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Ale może ktoś chce potańczyć w środowy wieczór, albo chce na przykład poskakać, albo po prostu potrzebuje trochę dawki energii, bo jest za kółkiem, albo pracuje i już ile tych kaw można, albo energetyków. Dobra, to zagram w takim razie coś bardzo energetycznego i nieszkodliwego absolutnie. Kaszmir to jest doskonale chyba znany DJ i producent tym, którzy w muzyce elektronicznej siedzą, albo po prostu słuchają Radia SK od lat. Mamy nowość od tego pana. Bonfire to jest tytuł tego kawałka, no i teraz go wam zagram.

0: Do czego to doszło, żeby jeden DJ drugiego remiksował? Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza. 29 minut po godzinie 20. Ja za chwilę zmiksuję dziewczynę z chłopakiem na antenie Radia SK. Ale spokojnie, to nie będzie program randkowy, chociaż może nad takim też powinienem pomyśleć. To będzie pojedynek. Zobaczymy, czy dzisiaj dziewczyna, czy chłopak będzie górą, no i kto zgarnie między innymi eskowe skarpetki na jesień. No i parę innych gadżetów. Jeżeli macie ochotę się ze mną pobawić, odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, to zgłaszajcie się już teraz. Czekam na Messengerze Radia SK, tylko numer do siebie zostawcie. Ewentualnie można też SMS-em się zgłosić. 664-402-302. Gramy za kilka chwil, ale wcześniej zagrają, zaśpiewają Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
3: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
2: Adela, Ain't in LA.
3: Czeka w propozycjach do listy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
10: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W parkowej dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowadzielnica.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Zatyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
13: I po reklamie.

0: Eska Przemyśl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: słuchacie Radia SK, a razem ze mną teraz Kasia i Maciek. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, no niestety muszę was postawić przeciwko sobie. Będziecie walczyli na swoje konto, a nie ze sobą w grupie. Zadam wam za chwilę jedno pytanie, a wy musicie na zmianę odpowiadać po jednym słowie, po jednej odpowiedzi rzucając. Zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień wanny i dlatego pytanie będzie związane z wanną, z kąpielą. Co do wanny, do kąpieli można dodać? Proszę bardzo, Kasia.
2: Płyn do kąpieli.
0: Maciek?
1: Kaczkę.
0: Wiadomo, że kaczkę, Kasia.
2: Co można dodać?
0: No jeszcze,
2: dalej?
0: No.
2: Pianę.
0: No dobra, Maciek.
1: Szczotkę do stopy.
0: Kasia, ciekawe upodobanie. No dobra, no, Kasia, no.
2: Świeczki.
0: Maciek,
1: robaczko. Książkę.
0: Oby się nie zalała, Kasia.
2: Głośnik z muzyką.
0: Oby nie wpadł, Maciek.
1: Tablet.
0: No, widzę, za chwilę jeszcze laptopa, telewizor i w ogóle bierze stereo, naprawdę. Kasia?
2: Ja bym dodała lusterko, żeby zobaczyć, jak pięknie się wani wygląda.
0: Maciek.
1: Ja bym sobie dodał jakiś szampan, żeby sobie popić.
0: Szampon czy szampan? Przepraszam bardzo. Szamponu nie pijemy. Dobrze, remis ogłaszam w takim razie. Dostaje się eskowe skarpetki i parę innych gadżetów. Skarpetek do wanny nie trzeba zakładać.
3: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
4: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

Gitary mają się całkiem nieźle, cały czas. Temper City, Reverse Psychology przed godziną 21 na finał środowej imprezki. Pamiętacie, że niezłą imprezkę możemy wam zrobić jeszcze w jeden z październikowych weekendów. Zabieramy was na weekend, a dokąd? No tego dowiecie się na lotnisku. Odlot ściśle tajny, sprawdzajcie w naszej apce.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Smartowiczu, weź losy w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
5: Krzysztof Pomorski. To wyjątkowe spotkanie połączy muzykę żeglarską oraz wspomnienie niezwykłego przemyskiego żeglarza. Mowa o szantach z kapitanem Henrykiem Jaskułą. To 16 października.
6: Chcemy, żeby pamięć o kapitanie Jaskule była pielęgnowana, byśmy widzieli, że ten wspaniały człowiek, ten wspaniały żeglarz tak rozsławił miasto Przemyśl, płynąc dookoła świata na jachcie Dar Przemyśla.
5: Mówi wiceprezydent Przemyśla Krzysztof Majchar.
6: Wystąpią zespół Dwie Drogi oraz zespół Siódmy, a przed nimi wystąpią również harcerzy z przemyskich drużyn pochodnych. Pogoda na mnie straszna, ahoj.
5: To spotkanie, przypominam, 16 października obok pomnika kapitana Jaskuły przy ulicy Franciszkańskiej w Przemyślu. Początek o 18:00.

0: Radio SK.
1: SK Przemyśl News.
2: Mamy wieczór i 21.15, a to oznacza, że zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia, na który was teraz zapraszam. Tomasz Widak, witajcie. Zapinamy pasy, startujemy.
1: SK Przemyśl.
2: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1 w Przemyślu doczeka się modernizacji. Remont ma objąć m.in. przebudowę budynków warsztatowych. A o szczegóły podpytałem ostatnio Roberta Rybaka, dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1 w Przemyślu oraz Beatę Bielecką z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Posłuchajcie.
3: Jakie są obecnie problemy kształcenia zawodowego tutaj u nas na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego?
4: Myślę, że trzeba powiedzieć po pierwsze, że brakuje specjalistów i to jest problem ogólnokrajowy, ale również u nas. Ten problem się później przekłada na funkcjonowanie rynku pracy firm, które narzekają na brak podstawowych zawodów i odtworzenie tych etatów, które dzisiaj są w niszy. Ludzie odchodzą na emeryturę, ciężko ich zastąpić nowymi fachowcami. Z kolei, żeby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do takiego zawodu, potrzebne są warunki. Potrzebne są warunki lokalowe, sprzętowe, potrzebna jest dobra kadra nauczycieli i to są podstawowe problemy, z którymi dzisiaj sobie musimy poradzić.
3: No to jak jest u Was w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1 w Przemyślu z tymi warunkami? Czy one wymagają poprawy? A jeżeli tak, to co wymaga poprawy na ten moment?
4: Jesteśmy jedną z większych szkół tutaj lokalnie. Kształcimy w bardzo wielu zawodach, zarówno na poziomie technikum, jak i na poziomie 3-letnich szkół branżowych. Pracujemy w dość wysłużonej bazie, bo szkoła, która swoje tradycje ma od zakończenia II wojny światowej do dnia dzisiejszego, niestety dość rzadko była w tym czasie remontowana i sprzęt był uzupełniany. Jesteśmy co prawda po remontach dwóch budynków, właściwie starych budynków koszarowych poddanych kiedyś adaptacji na cele szkolne, no ale mamy również sporą bazę warsztatów szkolnych i w tej chwili ten planowany remont dotyczy jednego z dosyć wysłużonych budynków, w którym znajdowały się pomieszczenia do zajęć na tokarkach, frezarkach, na innych obrabiarkach dla zawodów technik mechanik i podobnych zawodów grupy mechanicznej, ale także innych pomieszczeń, między innymi dość dużej, chyba największej w Przemyślu biblioteki szkolnej dla potrzeb szkolnictwa zawodowego. Baza budynków warsztatowych jest bardzo wysłużona. Generalnie wymaga kompleksowego remontu, wymiany zarówno dachu, elewacji, okien, sieci centralnego ogrzewania czy zasilania energetycznego w energię elektryczną. Cieszymy się, że coraz częściej możemy spotkać się tutaj z życzliwością i pomocą ze strony organów prowadzących i że możemy uczestniczyć w różnych projektach związanych z dofinansowaniem. Jest to bardzo potrzebne i wręcz powiedziałbym konieczne, abyśmy nie tylko mogli prowadzić prawidłowo kształcenie zawodowe, ale przede wszystkim przygotowywać kadry dla Przemyśla.
3: To zapytam o szczegóły. Co należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach Waszej szkoły? Jakie są tutaj potrzeby? Co trzeba wykonać, jeżeli chodzi o infrastrukturę całą?
4: Zacznijmy od tego, że w tych pomieszczeniach jest nieco inaczej niż w zwykłych budynkach szkolnych z salami lekcyjnymi. Te pomieszczenia to są dość duże powierzchnie, wysokie pomieszczenia i objęte są budynki nadzorem konserwatora zabytków. To utrudnia chociażby wykonanie remontów, ponieważ muszą być one uzgodnione i nie zawsze różne dofinansowania mogą być wpisane. Ocieplenie, zmniejszenie kosztów ogrzewania, wymiana okien na takie, które są dopuszczone w tego typu obiektach o charakterystyce zabytkowej. Wymiana instalacji wewnętrznych. Pamiętajmy, że w budynku, który będziemy teraz przeznaczać do remontu, jest potrzebna kompletna wymiana posadzki, jest potrzebna wymiana instalacji elektrycznej zasilającej maszyny właśnie do obróbki metali. Tych maszyn jest kilkanaście. Tak samo jeśli chodzi o sprawy związane z wentylacją wymuszoną. To nie są zwykłe grawitacyjne kratki i kominy. Wiele kosztów w związku z tym podraża wykonywanie takich remontów. Trzeba powiedzieć, że elewacje zewnętrzne są konieczne do wyremontowania, chociażby z przyczyn takich, że mamy do czynienia z obiektami zabytkowymi, które wpływają na estetykę miasta. Mają też wpływ na to, jak postrzegają potencjalni uczniowie szkoły, którzy chcieliby chodzić do szkoły, która wygląda ładniej, estetycznie, chodzenie do której nie przysparzałoby im jakiegoś choćby wstydu, że budynki są obskurne, oddrapane. Także najwyższa pora dokonać tych remontów.
3: No właśnie, no to teraz zapytamy przedstawicielkę Urzędu Miejskiego w Przemyślu, czy takie remonty są obecnie planowane? Jeżeli tak, to co jest w planach?
0: Tak, mamy w planach kompleksową modernizację budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jest to budynek obróbki ręcznej i obróbki mechanicznej metali. Dzięki temu, że udało nam się pozyskać środki finansowe w ramach rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych, są to środki w wysokości 2 milionów złotych, mogliśmy przystąpić do realizacji kompleksowej modernizacji tego budynku. Wartość robót wynosi ponad 4 miliony złotych, 2 miliony to jest dotacja z rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych.
3: To co wy będziecie wykonywać w ramach tego przetargu?
0: Jest to kompleksowa modernizacja techniczna tego budynku Przydworskiego 97A. Jest to wykonanie robót murarskich, betoniarskich, tynkarskich, czyli wymieniamy wszystkie instalacje, wykonujemy izolację, oświetlenie nowe, montaż również instalacji fotowoltaicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Także kompleksowa modernizacja tego budynku.
1: SK Przemyśl.
2: Trwają zapisy do kolejnej edycji Olimpiady ZUS. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, która organizowana jest w ramach lekcji z ZUS. Do udziału zapraszane są szkoły ponadpodstawowe z całego Podkarpacia, także od nas z Przemyśla i Ziemi Przemyskiej. Mówi Anna Petruch, naczelnik przemyskiego ZUS-u oraz Wojciech Dyląg, rzecznik podkarpackiego ZUS-u. Posłuchajcie.
5: W związku z tym, że rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, pragniemy zachęcić nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Olimpiadzie ZUS. Proszę Państwa, wiedza na temat ubezpieczeń społecznych młodych osób to jest bardzo istotny element ich wiedzy, ponieważ są to osoby, które w niedługim czasie trafią na rynek pracy, a tam czyha na nie wiele zagrożeń, które mogą wynikać z niewiedzy tych młodych osób odnośnie kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi, a zatem na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu pierwszych umów, przy podejmowaniu działalności gospodarczej. Tak więc chcąc zabezpieczyć młode osoby do swobodnego poruszania się po rynku pracy, chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób kontynuowało z nami naukę, jeśli chodzi o lekcje ZUS. My ze swojej strony, jako pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zaproszenie szkół uczestniczymy w lekcjach, tak więc prosimy o zgłaszanie się dyrekcji oraz nauczycieli. Bardzo szczegółowy materiał dotyczący lekcji ZUS oraz Olimpiady ZUS znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szkoły, które z nami dotychczas współpracowały, zachęcamy do kontynuacji tej współpracy. Szkoły chcące wziąć udział w olimpiadzie organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosimy o zgłaszanie się na specjalnym formularzu znajdującym się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 23 października 2026 roku.
6: Pragnę dodać, że Olimpiada Warto Wiedzieć Więcej o Ubezpieczeniach Społecznych realizowana właśnie w ramach projektu Lekcje ZUS. Jest to olimpiada, której laureaci mają szansę na zdobycie indeksów. W tym tutaj w sposób szczególny zapraszamy uczniów, placówki właśnie edukacyjne z terenu Przemyśla, z terenu Ziemi Przemyskiej, ale także no w każde tak naprawdę szkoła ponadpodstawowa z naszego województwa do tego projektu może przystąpić. Te 10 lat, czy też w zasadzie 13 lat temu, kiedy ruszały pierwsze lekcje ZUS, czyli ten projekt edukacyjny, przez te 13 lat przewinęło się przez projekt kilkaset tysięcy uczniów. Ale również lekcje ZUS to nie jest jedyny projekt edukacyjny. Edukujemy także uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy tym samym tutaj do udziału w projektach także edukacyjnych, ale które kończą się już niekoniecznie olimpiadą, w sensie testem sprawdzającym wiedzę, ale także mogą wziąć udział uczniów. uczniowie z szkół podstawowych, gdzie celem czy też podsumowaniem projektu jest konkurs na m.in. wykonanie pracy plastycznej. I tutaj myślę, możemy się pochwalić, że właśnie spod Przemyśla w ubiegłym roku mieliśmy ogólnopolską laureatkę jednego z projektów realizowanych właśnie edukacyjnych, projektu ZUS. Po prostu dziewczyna, uczennica szkoły podstawowej zajęła pierwsze miejsce na szczeblu ogólnopolskim. A konkretnie mamy tu na myśli uczennica z miejscowości Kalników.
1: SK Przemyśl.
2: Przemyśl już od średniowiecza pełnił ważne funkcje obronne, chroniąc trakty komunikacyjne z północy na południe i ze wschodu na zachód. Naturalny pasaż w zawężeniu Doliny Sanu oraz obniżenie wzgórz Pogórza Przemyskiego zyskało sobie w ciągu wieków miano Bramy Przemyskiej. W dalszej przeszłości miało to też wpływ na powstanie fortów. I na wędrówkę po tych właśnie fortach zapraszam Was teraz z Krzysztofem Pomorskim i jego gościem.
7: Znajdujemy się na forcie 11 Duńkowiczki, jest ze mną Marek Szymański. Pewnie wie Pan o tym forcie wszystko.
8: No, wszystkiego nie wiem. O to chodzi właśnie, żeby cały czas odnajdywać te tajemnice tego fortu, ale jest to dość potężny fort numer 11, fort dwuwałowy, fort unowocześniany, ale powiem tak szczerze, to jest, nie jest największy fort twierdzy przemyskiej, są większe. A rozpoczynając w ogóle przygodę z twierdzą, na początku trzeba sobie uzmysłowić, jak jest to ogromne. Mamy 45 km obwodu. Mamy 15 fortów głównych. Pomiędzy nimi powsadzane małe forty, tak zwane forte albo forty pomocnicze. Ogromna budowa. Ogromna. Monarchia budowała naraz twierdzę Przemyśl, twierdzę Kraków, ale i twierdzę Pula. I razem te wszystkie trzy twierdze obecnie stają się na wpis do listy UNESCO jako dziedzictwo.
7: Powiedzmy parę słów o historii w ogóle tych fortów. Kiedy one powstały, dlaczego powstały, a później wrócimy sobie z powrotem na ten konkretny 11.
8: Musimy zacząć od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Po 1772 roku my jesteśmy tutaj za Borem Austriackim. Niedaleko jest granica z zaborem rosyjskim. A Przemyśl, dlaczego został twierdzą? Bo to świetne miejsce, gdzie krzyżują się trakty. Gdy będziemy na rynku przemyskim, zobaczymy takie stelle z napisem Santiago de Compostela 4007 km. Czyli jest tu szlak wschód-zachód. Ale patrząc na mapę, zobaczymy przełęcze na wysokości Przemyśla ze Słowacją, czyli z Górnymi Węgrami. To daje Przemyślowi pierwszy taki złoty okres w tym wieku XVI, kiedy handlujemy między innymi Węgrzynem z Węgrami. No później przychodzą te gorsze okresy, prawda? I będąc już pod zaborem austriackim, nagle dostajemy znowu szansę na rozwój jako miasto, bo zapada decyzja, budujemy tutaj twierdzę. Na początku w latach 50., a później już w 1878, a szkielet całej twierdzy powstaje w latach 80. XIX wieku. Twierdza cały czas się rozbudowuje, cały czas jest pogoń pomiędzy tymi, którzy konstruują lepsze, większe pociski rozbijające te betony, a tymi, którzy chcą te betony jednak ulepszyć i przygotować je do obrony. Forty są budowane i w wieku XX, cała grupa fortów siedliskich powstaje już w wieku XX. Przemyśl przez Węgrów jest nazywany Bramą Węgier. Zresztą nie tylko przez Węgrów. Gdy będziemy w Budapeszcie, zobaczymy piękny, wielki pomnik żołnierzy, którzy walczyli, Węgrów, którzy walczyli o swoją ojczyznę tutaj daleko gdzieś w Polsce. Dlaczego? No bo zamykaliśmy drogę na Węgry. Byliśmy Bramą Węgier. Walki tutaj były naprawdę bardzo intensywne. Pierwsze oblężenie trwające 21 dni. Ogromne straty. Ten fort jest szturmowany. Przed tym fortem leży do 2000 Rosjan, którzy jak wariaci szturmują i którzy są bardzo blisko dostania się na wały tego fortu. Nie udaje im się to. Fort ocalał. No, było już inaczej w drugim oblężeniu, które trwało 134 dni. Fort też nie jest zdobyty. Fort jest oddany. Fort musi kapitulować, bo kończą się zapasy żywności. Wytrzymałość ludzka się kończy. Pod czym twierdza jest oddana? Fort jest wysadzony, ale on jeszcze istnieje. Do Przemyśla przyjeżdża car, wielkie święto w Rosji, a u nas, tutaj, pomiędzy sojusznikami, czyli Niemcami, Austro-Węgrami, panika. Musimy coś zrobić. Mamy operację Gorlicką, która jest na początku maja i już w połowie maja mamy pod Przemyślem Niemców i Austriaków. Ale wtedy, jak w grze o tron, w Przemyślu bronią się już Rosjanie, a atakują Niemcy. Tylko że Niemcy są przygotowani, jak zawsze oni. Mają coś takiego, słyszał pan pewnie o grubej Bercie. Wielki moździerz, pocisk 810 kg, 42 cm średnicy. To jest zabójstwo dla tych fortów. Wtedy Niemcy wchodzą, dokładnie Bawarczycy, zdobywają ten fort i to jest koniec twierdzy przemyskiej. Stajemy się przyczółkiem mostowym i powoli kończy się ta pierwszowojenna historia twierdzy przemyskiej.
1: SK Przemyśl News.
2: Z Eską nie ma miejsca na nudę. Codziennie podrzucamy wam fajne i inspirujące rozmowy. A wszystko to w ramach magazynu lokalnego Radia SK Przemyśl, na który was teraz zapraszam. Tomasz Witek, witajcie. Zapinamy pasy i startujemy.
1: SK Przemyśl.
2: Ponad 160 lat historii, a idea wciąż ta sama. Pomagać drugiemu człowiekowi. Polski Czerwony Krzyż od lat działa także na Podkarpaciu. Pomaga seniorom i osobom chorym. Rozdaje żywność, wspiera potrzebujących, szkoli z pierwszej pomocy i reaguje w sytuacjach kryzysowych. W regionie działa 16 oddziałów regionalnych, a organizacja chce rozwijać swoją działalność także w kolejnych miejscach. O tym, jak dziś wygląda pomoc PCK, czym poza krwiodawstwem zajmuje się ta organizacja, jakie mity wciąż krążą na jej temat, nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawiała z szefem podkarpackiego oddziału PCK, Sławomirem Stefańskim. Posłuchajcie.
9: Myślę, że zanim przejdziemy do obecnej działalności podkarpackiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, zaczniemy od korzeni. Skąd generalnie narodziła się idea Czerwonego Krzyża i dlaczego mimo właśnie upływu ponad chyba 160 lat pozostaje ona wciąż aktualna, że ta idea wciąż jest potrzebna ludziom?
10: Idea Czerwonego Krzyża zrodziła się, tak jak pani powiedziała, przeszło już 160 lat temu na świecie, a w Polsce Polski Czerwony Krzyż ma już 107 lat. Rzeczywiście idea Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowej Federacji Czerwonokrzyskiej i Czerwonego Półksiężyca ma tą ideę taką podstawową, ludzką, która ma przede wszystkim krzewić humanitaryzm, bezinteresowność, neutralność. W tym mamy się spełniać, co ma wspierać i pomagać ludziom w trudnych sytuacjach, sytuacjach kryzysu, sytuacjach wojny, kataklizmu i przede wszystkim ludzie Czerwonego Krzyża w Polsce od wielu, wielu lat pomagają, już tak jak nasza ojczyzna odzyskała niepodległość w 1918, tak my jako Polski Czerwony Krzyż powstaliśmy już, założyliśmy nasze struktury w Polsce w 1919. No i w tym czasie przechodziliśmy różne przemiany od czasów przedwojennych, kiedy te struktury budowały się w całym kraju, po czasy II wojny światowej, kiedy to siostry Polskiego Czerwonego Krzyża na różnych frontach pomagały rannym żołnierzom. Rozpoczęła się w tamtym czasie idea honorowego krwiodawstwa, gdzie zaczęto robić transfuzje krwi. Dzięki temu wiele osób rannych na frontach zostało uratowanych. Polski Czerwony Krzyż prowadził przed wojną i po wojnie placówki, służby zdrowia, służby krwi, ratownictwa medycznego. Dlatego mamy bogatą historię, mamy tradycję i ją pielęgnujemy, tylko przekształcamy się w tych czasach, w tym świecie, gdzie dalej krzewimy ideę honorowego krwiodawstwa w Polsce, na Podkarpaciu, bo krew jest to płyn życiodajny, który płynie w naszych żyłach i bez niej żyć nie możemy. A jeżeli ją mamy zdrową i możemy się podzielić cząstką siebie i dać innemu nadzieję na zdrowie i życie, jest to najwspanialszy dar, jaki nam dano i czyńmy to dobro, dopóki możemy dzielić cząstką siebie. Kolejne działania, które też prowadzimy na całym Podkarpaciu, od Przemyśla przez Jasło, Jarosław, Połszczyki i Dolne, to są usługi opiekuńcze. Prowadzimy usługi i pomagamy osobom chorym w domach, czyli usługi nad chorym w domu. Nasze siostry PCK, tak mówimy o naszych pracownikach, bo tam są i bracia, ale przede wszystkim 80% to są kobiety, dzielnie idą I ta pomocna dłoń do tej osoby samotnej w tym domu, kiedy tam trzeba posprzątać, kiedy trzeba ugotować, czy pojechać do lekarza, załatwić sprawy podstawowe, naprawdę jest bardzo ważna, istotna dla osoby samotnej, chorej, bo rzeczywiście dzisiaj ten kontakt, dobre słowo, jest też niejednokrotnie na wagę złota i te nasze siostry, bym powiedział, są złotymi ludźmi, złotymi kobietami, które działają. Mamy tych usług opiekuńczych na Podkarpaciu sporo i działamy razem właśnie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej na zlecenie właśnie tych ośrodków, tych samorządów. Nasze siostry idą i pomagają tym potrzebującym pomocy w domach. Dlatego jest to też bardzo ważna, istotna rola Polskiego Czerwonego Krzyża, bo społeczeństwo nasze się obecnie starzeje, dlatego musimy kłaść nacisk, żeby myśmy, młode pokolenie, podawali dłoń tym, którzy już teraz zasłużyli sobie na tą pomoc, żeby spokojnie sobie mogli żyć w własnych domach, bo jak człowiek jest w swoim domu, to jest zdrowszy, szczęśliwszy, to jest jego ojcowizna. Jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza. Kolejnym tematem i aspektem, który jest na bieżąco realizowany na całym Podkarpaciu, od Stalowej Woli, przez Rzeszów, tutaj nasz Strzyżów, po Przemyśl, Uszczyki Dolne, Krosno, Jasło, to są sprawy związane z wydawaniem żywności dla osób potrzebujących. Jest taki program Europejskie Fundusze na Pomoc Żywnościową 2021-2027, gdzie nasi wolontariusze razem z porozumieniem z samorządami z Podkarpacia, też ośrodkami pomocy społecznej, wydajemy żywność osobom potrzebującym. W tamtym roku to było prawie 1000 ton żywności. Jest tam mąka, jest tam miód, jest tam kasza. Są produkty przede wszystkim pierwszej potrzeby żywnościowe, które rzeczywiście w domach się przydają. Jesteśmy jedną z wielu organizacji na Podkarpaciu, którą tą żywność dystrybuują i tutaj tych miast, miasteczek, gmin na Podkarpaciu jest ponad 40, w których tą pomoc świadczymy.
9: Skoro już mówimy o liczbach, to ile obecnie działa takich oddziałów okręgowych PCK na Podkarpaciu?
10: Oddziałów rejonowych na Podkarpaciu działa 16 i są to oddziały rejonowe w Dębicy, w Jaśle, w Jarosławiu, w Przeworsku, w Strzyżowie, Stalowej Woli, w Uszczykach Dolnych, w Przemyślu, dlatego i w Łańcucie mamy siedzibę, w Strzyżowie, w Sanoku, dlatego i w Brzozowie jesteśmy, jest ich 16 i cały czas dążymy do tego, żeby w kolejnych miastach reaktywować, bo tak naprawdę w naszej historii było ich o wiele więcej, ale wiadomo, jest z pokolenia na pokolenia się zmieniają, przychodzą nowe, czasem coś tutaj się nie uda, więc sytuacja jest taka, że w tych miejscach, gdzie nie ma tych oddziałów rejonowych, są szkolne koła PCK, jest masa klubów honorowych dawców krwi, w których zrzeszają się przede wszystkim honorowi dawcy krwi, sympatycy, którzy sobie wspólnie organizują różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, wyjazdy wspólne na oddawanie krwi, więc jest tych oddziałów na całym Podkarpaciu sporo.
9: Czyli tak, na Podkarpaciu mamy 16 oddziałów rejonowych, a w których miastach są właśnie takie białe plamy, jeśli chodzi o te oddziały PCK? Gdzie was nie ma, a gdzie moglibyście i chcielibyście być?
10: Na przykład chcielibyśmy być i prowadzimy rozmowy w Nisku, żeby w tym mieście był oddział rejonowy, a jak nie oddział, to przynajmniej jakaś filia ludzi, którzy tam by nam chcieli ideę krzewić czerwonokrzyskie, gdzie z tamtych stron właśnie Nisko, Stalowa Wola, mamy członków podkarpackiej grupy humanitarnej, która jest w dyspozycji podkarpackiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na wypadek jakiegoś tam zagrożenia, żywiołu, czy gdzieś potrzeby wyjazdu na pomoc lokalnej społeczności ramię w ramię z ochotniczymi strażami pożarnymi. Jesteśmy w stanie postawić namioty, w których możemy wydawać żywność, czy ogrzewać osoby, które by potrzebowały tego ogrzewania, czy nawet zrobić tam zaplecze takie techniczne, sanitarne do zabezpieczenia tych pierwszej pomocy tym osobom, czy tam uporządkowania terenu po danym żywiole. Więc tutaj w tym mieście Nisku, na przykład w Robczycach, też myślimy, w Leżańsku jest miejsce, gdzie też są i działacze, którzy by chcieli działać i chcieliby tutaj reaktywować oddział rejonowy. Także jest sporo takich miejsc, gdzie rzeczywiście w przyszłości będziemy chcieli tam te nasze oddziały rejonowe stworzyć na nowo za przyczyną tych działaczy, którzy tam są, a przede wszystkim są to osoby, które całe życie poświęcają na ideę honorowego krwiodawstwa, bo tych honorowych dawców krwi na Podkarpaciu jest bardzo dużo i to Podkarpacie rzeczywiście słynie z tego, że na przykład jak w innych województwach krwi brakuje, to Podkarpacie zawsze pomoże i rzeczywiście powstają te deficyty tak na wakacjach, ale jesteśmy naprawdę zorganizowaną rzeszą, armią dobrych ludzi z dobrą krwią, z dobrymi sercami i ideami, gdzie niesiemy pomoc tą krwią. Dlatego oczywiście rozwijamy swoją działalność, gdzie tylko możemy, wspieramy w miarę możliwości te miejsca na Podkarpaciu, gdzie chcą się tworzyć, czy to kluby honorowych dawców krwi, czy to koła Polskiego Czerwonego Krzyża i myślę, że będzie ich coraz więcej.
9: Czyli jednym słowem chcecie być we wszystkich powiatach naszego regionu. A co z takimi osobami, które właśnie chciałyby dołączyć do struktur Polskiego Czerwonego Krzyża jako wolontariusze? Jak mogą to zrobić?
10: Mamy wspólny system wolontariatu. Każda osoba, która by chciała zostać wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża, tak jak mówiłem, wystarczy, że się zgłosi do tych oddziałów, które istnieją w tych miastach, o których wcześniej mówiłem, czy to Rzeszów, czy to Krosno, Jasło, Stalowa Wola, Przemyśl, złoży taką deklarację i przystąpi do naszej grupy wolontariuszy. Wtedy już w tej deklaracji jest ujęte ubezpieczenie. Są te podstawowe zasady, zachowane przeszkolenie BHP i idziemy wtedy do wspólnych działań, czy to pomocowych gdzieś w terenie, czy to zbiórki, czy inne akcje, które służą drugiemu człowiekowi.
9: No właśnie, jakie formy wsparcia są dziś najczęściej udzielane mieszkańcom Podkarpacia?
10: Najczęstsze formy wsparcia, tak jak już powiedziałem, ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża, to jest dzielenie się cząstką siebie, honorowe krwiodawstwo. Siostry Polskiego Czerwonego Krzyża, które idą do osób chorych w domach.
9: Czyli opieka domowa.
10: Opieka domowa, usługi opiekuńcze nad chorym w domu, wydawanie żywności osobom potrzebującym na całym praktycznie Podkarpaciu, kursy pierwszej pomocy, zabezpieczenie medyczne, mamy grupę ratowników z Przemyśla i tutaj oni dzielnie pomagają i zabezpieczają różnego rodzaju imprezy masowe na całym Podkarpaciu. Także no, tutaj jest bardzo dużo tych działań, które wychodzą na zewnątrz od nas i pomagamy.
9: Czy są jakieś projekty albo inicjatywy, z których jest Pan szczególnie dumny?
10: To są Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które organizujemy raz w roku i one przede wszystkim na poziomie jednostek podstawowych, czyli szkół średnich z Podkarpacia. Są eliminacje w okręgach ze szkół, z ratownictwa, z udzielania pierwszej pomocy i później z tych rejonów przyjeżdżają do nas na eliminacje wojewódzkie i rywalizują w tych zawodach, w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, gdzie uczymy się tego codziennego takiego bycia z trudnymi sytuacjami, gdzie jest sytuacja, kiedy ktoś w wypadku zostanie zraniony, czy dozna jakiegoś urazu, czy nie daj Boże akcja serca zostanie zatrzymana, trzeba przeprowadzić reanimację, więc takie mistrzostwa już realizujemy ponad 20 lat i później najlepsza drużyna z Podkarpacia jedzie na mistrzostwa ogólnopolskie Polskiego Czerwonego Krzyża i rzeczywiście jest to taka integracja z nauką młodego pokolenia udzielania tej pierwszej pomocy, bo ja zawsze mówię, że tą pierwszą pomoc trzeba umieć i trzeba powtarzać jak pacierz rzeczywiście, bo cały czas nam się zapomina w tych sytuacjach stresogennych, gdzie z tej trudnej sytuacji spotykamy się czy na drodze z wypadkiem, czy na chodniku, czy w domu coś się wydarzy, bo wiadomo, cały czas różne są wypadki. No już ten najmłodszy człowiek, ten nasz obywatel od przedszkola, przez szkołę podstawową średnią nabywa te umiejętności i naprawdę umie się później zachować w tych trudnych sytuacjach, a tych trudnych sytuacji i wypadków nam nie brakuje w życiu codziennym.
9: Skoro już mówimy o tej pomocy w takich sytuacjach kryzysowych, to wiem, że PCK od lat reaguje właśnie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest taka natychmiastowa pomoc. Powodzie, pożary, inne kryzysy. Jak wygląda organizacja takich działań pomocowych?
10: No, my jako Polski Czerwony Krzyż mamy magazyn interwencyjny, w którym mamy różnego rodzaju rzeczy, które są potrzebne na wypadek różnych kataklizmów. Mamy namioty, agregaty prądotwórcze. Na przykład był taki kryzys w tamtym roku, gdzie w listopadzie były ogromne opady śniegu, gdzie niektórzy mieszkańcy powiatu, czy to Krośnieńskiego, czy Szczyrzowskiego, byli odcięci od prądu przez wiele dni, tygodni. I to myśmy jako Polski Czerwony Krzyż, grupa humanitarna z magazynu naszego interwencyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża i wyszli do tych obywateli. Pożyczaliśmy im te agregaty prądotwórcze, które niejednokrotnie podtrzymywały różnego rodzaju urządzenia ratujące, podtrzymujące życie, więc to są takie sytuacje, kiedy my właśnie jesteśmy do takiego reagowania wspólnie z innymi służbami i wspólnie na tych sytuacjach jesteśmy i działamy, więc to właśnie tak to działa. Wracając do pomocy takiej międzynarodowej, ale tak przede wszystkim skierowanej do Polaków na Ukrainie, mamy magazyn w Przewolsku, z którego kilka razy w miesiącu realizujemy transporty na Ukrainę do polskich dzieci, do zaprzyjaźnionych sióstr, które działają na terenie Ukrainy, tutaj przy granicznych miejscowościach w obwodzie lwowskim, gdzie różnego rodzaju środki żywnościowe, żywność, paczki, słodycze, chemia jest dostarczana właśnie do tej społeczności, która potrzebuje tej pomocy i realizujemy to już od wielu, wielu lat, tą pomoc. Właśnie ona jest kierowana bezpośrednio z magazynu z Przewolska. Nasi wolontariusze organizują te transporty, konwoje i kilka razy w miesiącu jesteśmy z tą pomocą właśnie na Ukrainie.
9: A jeśli chodzi jeszcze o kolejne takie formy wsparcia, które oferuje Polski Czerwony Krzyż i też również nasz podkarpacki oddział i oddziały rejonowe, to te charakterystyczne właśnie czerwone pojemniki PCK. Jak właśnie dzisiaj funkcjonuje ten program zbiórki tekstyliów i w jaki sposób wspiera właśnie on mieszkańców?
10: I jako Polski Czerwony Krzyż na Podkarpaciu zostaliśmy się jako jedyni w Polsce, realizując ten program tekstyliów, gdzie w 2025 roku nowelizacja ustawy, gdzie trzeba było wyłonić kolejny strumień odpadów, czyli tekstylia. Bardzo dużo tych tekstyliów trafiało złej jakości do naszych pojemników, ale myśmy tutaj w porozumieniu z samorządami miasta Rzeszowa, Krosna, Jasła, czy mniejszymi gminami jak Wiśniowa, Frysztak, czy inne miejscowości jak Przewolsk, zrealizowaliśmy ten projekt na zasadzie wspólnej współpracy i pomocy dla samorządu. Polski Czerwony Krzyż pozostał tam z tą działalnością i odbieramy te tekstylia, które później trafiają do osób potrzebujących tej odzieży. I rzeczywiście jesteśmy w prawie 40 samorządach na Podkarpaciu i realizujemy tą pomoc przez te kontenery dla samorządu, dla mieszkańców. To niejednokrotnie jest sporo tego tego towaru i staramy się na bieżąco te pojemniki opróżniać i przekazywać te tekstylia osobom potrzebującym, więc ta współpraca naprawdę się nam układa z tymi samorządami, w których jesteśmy.
9: Często się słyszy, że właśnie odzież, która jest właśnie wrzucana do tych pojemników PCK, nie trafia tam, gdzie powinna. Nieraz właśnie słyszałam takie głosy, że takie ubrania właśnie z tych pojemników nie trafiają do potrzebujących, tylko na przykład są sprzedawane do takich second handów, chyba tak się to teraz nazywa. Jak pan się do tego odniesie?
10: Są inne też te firmy, które właśnie tak robią, a my jako Polski Czerwony Krzyż przede wszystkim jesteśmy organizacją non-profit i pomagamy. Część tej odzieży rzeczywiście trafia, ale do Afryki, do osób potrzebujących w tych krajach tej odzieży, czy to dzieci, więc są ci pośrednicy, którym tą odzież przekazujemy. No i za tą symboliczną opłatą, żebyśmy przynajmniej odzyskali koszty tego transportu, paliwa, energii, pracy naszego pracownika, bo jak wiemy, wszystkie te składniki coraz więcej nas kosztują, czyli praca, energia, transport, więc my tutaj jesteśmy na tej zasadzie przede wszystkim pomagania, żeby ta odzież trafiła do osób potrzebujących.
9: Mówiliśmy sobie o takich flagowych inicjatywach Polskiego Czerwonego Krzyża. A czy są takie obszary działalności, o których nasze społeczeństwo może wie zdecydowanie za mało? Czy są takie kampanie, inicjatywy, o których mieszkańcy Podkarpacia mogli jeszcze nie słyszeć, a warto o nich powiedzieć?
10: Myślę, że warto powiedzieć o takich warsztatach, które Polski Czerwony Krzyż w skali całej Polski realizuje i rozpoczął realizację w ostatnim kwartale tamtego roku, ale w tym roku przygotowaliśmy się jeszcze mocniej, jeszcze lepiej, gdzie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskaliśmy środki na bezpłatne warsztaty, powszechne warsztaty ochrony ludności, gdzie mamy w planie w skali Polski przeszkolić około 50 tysięcy obywateli, a na Podkarpaciu kilka tysięcy, gdzie kurs z zakresu takiego powszechnych umiejętności zachowania się na wypadek kryzysu, bo dobrze wiemy, że żyjemy w trudnych czasach geopolitycznych i nasi instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża czy Podkarpackiej Grupy Humanitarnej będą prowadzić takie warsztaty dla grup od 15 do 30 osób na całym Podkarpaciu z zakresu właśnie takich zachowań, jak przetrwać w trudnych warunkach. Te kilkadziesiąt godzin czy kilka dni bez prądu, jaką żywność sobie zabezpieczyć, jak tak zwany plecak taki pierwszej pomocy ze sobą mieć i spakować na wypadek, gdybyśmy się musieli ewakuować, jak rozpoznawać sygnały alarmowe. Mieliśmy ostatnio takie manewry, ćwiczenia sygnałów alarmowych w całej Polsce. Jak przygotować sobie taką żywność, która będzie mogła być spożyta przez kilkadziesiąt godzin, żeby umieć sobie przygotować, jak w tych właśnie trudnych sytuacjach się zachować. Plus oczywiście zakres kursu będzie obejmował tych powszechnych warsztatów, pierwszą pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy na wypadek właśnie tych sytuacji kryzysowych, gdzie osoba będzie potrzebowała tej pomocy. No i rzeczywiście na końcu każdy dostanie od nas certyfikat. I tak jak podkreśliłem, są to bezpłatne warsztaty. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie, plus w oddziałach rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża na Podkarpaciu, plus w oddziale okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża na Jana III Sobieskiego 3 w Rzeszowie. Od września do końca listopada chcemy te wszystkie warsztaty, kursy przeprowadzić. Realizujemy już od kilku miesięcy, już przeszło rok, taki projekt wspólnie do niezależności i realizujemy go jeszcze do pierwszej połowy przyszłego roku, gdzie pomagamy osobom, uchodźcom, pomagamy osobom, które przybyły do Polski na wypadek tego kryzysu wojny i tutaj w tej sytuacji wyprowadzamy osoby z ośrodku zakwaterowania zbiorowego, gdzie te osoby próbujemy aktywizować zawodowo i pomóc im znaleźć mieszkanie, lokal, który sobie też wynajmą. Prowadzimy różnego rodzaju kursy języka, języka polskiego, kurs kosmetyczny, fryzjerki, księgowości.
9: Czyli takie kursy zawodowe.
10: Tak, tak, kursy zawodowe, żeby na tym rynku pracy te osoby mogły się odnaleźć. Dodatkowo udało się w ramach tego projektu Wspólnik do Niezależności finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskać środki na etaty dla 4 osób, które oddelegowaliśmy do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie one pomagają w legalizacji pobytu osób w naszym kraju, więc Polski Czerwony Krzyż szeroko pomaga na tej przestrzeni właśnie osobom, którzy przybyli do naszego kraju na wypadek tej całej wojny i sytuacji geopolitycznej w tej części Europy. Dlatego tutaj jesteśmy otwarci. Gdyby tam jeszcze ktoś potrzebował, mamy osobę u nas w biurze, panią Anię, która chętnie każdej takiej osobie potrzebującej odnaleźć się w tym naszej rzeczywistości polskiej pomoże, żeby to wszystko elegancko przeprocedować, bo wiadomo, procedury są administracyjne, które mogą dużo problemów przysporzyć takim osobom. Przede wszystkim są to matki z dziećmi, które przebywają na terenie naszego kraju.
9: Czyli tak, podsumujmy. Mówiliśmy sobie o takiej pomocy chyba głównie starszym osobom, do których przyjeżdżają siostry PCK. Przed chwileczką mówiliśmy o pomocy uchodźcom, którzy właśnie w naszym kraju szukają nowego startu po takich traumatycznych, dramatycznych zdarzeniach. A co z młodzieżą? Czy w tych wspomnianych przez Pana wcześniej takich kursach pierwszej pomocy mogą brać udział, czy może jakieś inne działania pomocowe albo edukacyjne są kierowane właśnie do nich?
10: Te kursy pierwszej pomocy to rzeczywiście też są dobre dla młodzieży i oni bardzo się w to angażują i chcą się uczyć, chłoną tą wiedzę, ale prowadzimy poprzez szkolne kluby Polskiego Czerwonego Krzyża na całym Podkarpaciu w Polsce olimpiadę o zdrowiu, olimpiadę zdrowia, która rzeczywiście ma na celu edukowanie od młodych lat naszych najmłodszych obywateli w społeczeństwie, żeby dbali o to zdrowie, bo to jest dar największy, jaki posiadamy, to nasze zdrowie, więc mówimy tam o zdrowym stylu życia, o zdrowym żywieniu, owoce, warzywa, o tym, aby na co dzień dbać o te nawyki, które spowodują, że nasze zdrowie będzie długo nam służyło i będziemy zdrowi i szczęśliwi, dlatego tą olimpiadę realizujemy na etapach właśnie tych szkolnych klubów, oddziałów rejonowych, oddziału okręgowego i eliminacje centralne w Warszawie. Dlatego to jest program już wieloletni Polskiego Czerwonego Krzyża Olimpiada o zdrowiu i dbajmy o to zdrowie, bo ono jest największym darem, jaki posiadamy.
9: Już przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, z jakimi mitami na temat Polskiego Czerwonego Krzyża spotyka się Pan najczęściej?
10: No to ja najczęściej spotykam się z tym, że kto tam gdzieś mnie spotka, no to mówią o nas krwiopijcy. Rzeczywiście kojarzą przede wszystkim ludzie Polski Czerwony Krzyż z honorowym krwiodawstwem, że my to zajmujemy się tym i my to robimy, no bo to jest święta prawda. Ale my nie jesteśmy krwiopijcy, tylko my po prostu leczymy, pomagamy własną cząstką siebie, krwią, dajemy drugiemu nadzieję na życie, na zdrowie.
9: Czy w takim razie współpracujecie na przykład z RCKiK?
10: Tak, tak, oczywiście. To jest ścisła współpraca z Narodowym Centrum Krwi, z regionalnymi centrami krwiodawstwa. Ramię w ramię wspieramy się wzajemnie, promujemy i dziękujemy wzajemnie za współpracę, ale przede wszystkim szanujemy i staramy się dbać o tych właśnie honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Więc no to tak bym to określił pewnie, jeżeli pani takie tu pytanie postawiła, te mity, no to by to tak wyglądało.
9: No i na zakończenie, gdyby miał pan tak jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, po co dzisiejszemu światu Polski Czerwony Krzyż, to jak brzmiałaby pana odpowiedź?
10: Światu Polski Czerwony Krzyż jest bardzo, bardzo potrzebny, ale Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest to organizacja, która niesie pokój i spokój. I dzięki polskiej Polskiemu i Światowemu Czerwonemu Krzyżowi możemy zachować tą miłość, dobroć, te zasady humanitaryzmu, poszanowania do istoty ludzkiej. I tak naprawdę to są nasze korzenie ludzkości, które wszystkie skupiają się wokół tego naszego Czerwonego Krzyża, tego znaku rozpoznawalnego na całym świecie, który ma misję, zadanie do wykonania w tych czasach jeszcze ogromniejszą, jeszcze większą misję, gdzie mamy tyle niepokoi społecznych, gdzie mamy tyle wojen, tyle nienawiści, zazdrości. My musimy siać ziarno miłości.
1: SK Przemyśl.
2: Więcej patroli w podkarpackich lasach. Straż Leśna rozpoczęła we wrześniu ogólnopolską akcję Jesień 26. Jej celem jest bezpieczeństwo odwiedzających, ochrona przyrody i leśnej infrastruktury oraz walka ze szkodnictwem. Strażników w razie potrzeby wspiera Policja i Straż Graniczna, mówi Regina Klimaszewska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.
11: Jesień to jeden z tych momentów w roku, kiedy lasy szczególnie mocno przyciągają ludzi. Rozpoczyna się sezon grzybowy, na szlakach pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów. I właśnie dlatego Straż Leśna rozpoczyna ogólnopolską akcję Jesień 26. Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Chcę jednak podkreślić jedną rzecz. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z Policją, Strażą Graniczną i innymi służbami. Bo las jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo w lesie to wspólna sprawa.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października. Kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
0: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.

Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.